0: Radio SK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: akcji nowe auto Renault Captur.
1: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopas.pl i dołącz do gry o super nagrody.
0: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej. Kupuj i wygrywaj w Topazie.
1: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopas.pl. Topas, dodaj do ulubionych.
2: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
4: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga rodzice z Siedlec i okolic. Przedszkole i żłobek Zameczek z okazji swojego 15-lecia ogłaszają wyjątkowy konkurs Twórczy Rodzic. Nagrodą główną są wakacyjne miesiące w placówkach Zameczek za darmo oraz zestawy klocków Lego. Stwórzcie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tylko teraz polskie ogórki gruntowe aż 62% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99. Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie.
2: Topaz, tu robię zakupy.
0: I po reklamie.
3: Magda Szewczuk, nie zapominajcie o parasolu. Wtorek w Szydlcach i regionie będzie pochmurny i deszczowy. Będzie również chłodno, na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 stopni. I niestety przez cały dzień będziemy mieli niskie ciśnienie atmosferyczne.
4: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Senator Tomasz Lenz, wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska, a to po kłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą, mówi rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.
5: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne. Trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
4: A na NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. A prokuratura zarzuca sądowi opieszałość. To przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Przez pół roku dokumenty nie zostały rozpatrzone, a zdaniem prokuratury taki nakaz mógłby utrudnić ucieczkę polityka do USA. Śledczy wyjaśniają teraz, czy i ewentualnie kto pomagał mu w wyjeździe za ocean.
6: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
4: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Z pytaniami w tej sprawie do Amerykanów zwróci się także resort dyplomacji. Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy. Na początek zmierzyli się z językiem polskim. Czy coś ich zaskoczyło?
7: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
8: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
9: Średnio do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwo do napisania.
4: Mówili ósmoklasiści z Kielc, dziś matematyka, a jutro język obcy. Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca.
0: SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk z 3 promilami za kierownicą samochodu. W Gryndzowie policjanci z Siedlec zatrzymali do kontroli drogowej osobową kiję, która w terenie zabudowanym przekroczyła dozwoloną prędkość. Za kierownicą auta siedziała 48-latka z gminy Skórzec. Kobieta miała w organizmie ponad 3 promile alkoholu. 48-latka straciła prawo jazdy, a jej auto odholowano na parking. W najbliższy piątek piłkarze Pogoni Siedlce podejmą Miecz Legnica, a w sobotę rugbiści Pogoni zagrają z Budowlanymi Lublin.
10: Jankes,
11: Kama
10: i Wiktor
11: w radiu SK.
12: No myszki, jest wtorek, jest SK, więc można zaczynać dzień.
13: Ale najważniejsze, żeby był, jak to się mówi po staropolsku, humor gituwa.
12: No ale nie ukrywajmy, że konieczna z rana jest kawa.
13: Tak by powiedział Jankes. W takim razie, co jest najważniejsze z samego rana?
14: Ja wiem, kawa!
12: O, 6, 4, 4, 0, 2, 3, 0, 2, messengerowe, bla, bla, bla.
13: Co jest najważniejsze z rana, ludzie?
15: Słuchacze!
13: Dobrze powiedziałem kawa, prawda?
12: No kama, tak. No,
13: kama, powiedziałem kama.
12: No,
13: kawa.
12: Dobrze.
13: Kama. A wyobrażasz sobie na przykład kama, nie?
16: Kama w kawie.
13: Ale z mleczkiem.

0: Wiecie, co jeszcze jest najważniejsze?
1: No.
2: Z samego rana.
0: No. Środa, czwartek, piątek. Derby w Gorzowie, Stal Gorzów, Falowa, Zielona Góra na Żużlu.
1: I znowu Kama robi wielkie oczy. Oni o Żużlu gadają.
0: I nie, że gadamy, tylko mówimy o to, co najważniejsze, no.
2: Nie, no tak, oczywiście, no. Tak, oczywiście.
1: Kama. No tak, ale jak człowiek rano pomyśli o Żużlu, to od razu dzień ma lepszy, to się zgadza, no.
2: Ja też zacznę wprowadzać moje tematy, jak na przykład promocje, które w sklepach się za chwilę będą pojawiać. Zobaczycie, tak też będzie.
0: A to my chętnie skorzystamy.
2: I też będziemy o tym rozmawiać.
0: No pewnie, po masełku.
1: Co jest najważniejsze z rana? Słuchajcie, ja prywatnie na przykład nie potrafię zacząć dnia bez prysznica. I to nawet nie chodzi o faktor ten czystości, żeby się umyć, tylko jakoś...
2: Dziękujemy, że wyjaśniłeś.
0: Punkt programu.
1: To jest miłe przy okazji, że jestem czysty, ale najważniejsze jest to, że ta woda, która leci mi na łeb, bo to musi być prysznic...
2: A ty schodzisz pod niego, tak. A no to spoko.
1: Ona mnie wtedy budzi. I jak nie ma prysznica, to się nie obudzę i mam taki no,
2: a jak nie ma ciepłej wody, to budzisz się na cały tydzień.
0: Zimna polecam,
1: zimna super,
0: na koniec zimna, to jest dopiero potrójne, poczwórne espresso.
2: No to pytamy się was, co najważniejsze jest z samego rana. 664-402-302 lub eskowy messenger.
3: Panie i panowie, z rana to najważniejsze jest przetrwać. Pozdrawiam.
1: Pan nie ma dużych wymagań.
0: To jest słuszna koncepcja, ale każdy z nas jest w tej samej historii.
2: Ale im niżej masz poprzeczkę z samego rana, tym łatwiej jest osiągnąć sukces.
1: No to co jeszcze dorzucamy do puli?
4: Tak jak dzisiaj, to z rana najważniejsze jest wrócić z pracy do domu.
1: A, no właśnie.

0: Cieszymy się, że jesteś z nami. Pięknie wyglądasz jak zwykle.
1: Dziękuję bardzo.
2: Basiula, najważniejsze z rana dla ciebie. Taka jakaś jedna rzecz albo czynność, okoliczność.
1: Ranek szybko skończył.
0: Dziękujemy ci bardzo i po reklamie.
3: Fajnie.
0: Żebyśmy się szybko skończyli, tak?
1: Nie, wy nie, tylko mój poranek.
0: Mówię ranek, a twój.
4: Słuchajcie, w internetach ostatnio jest nowa moda na pokazywanie screenów z tego, jak pisze lub dzwoni Edward Miszczak do kogoś.
0: To ty nie pokazuj, co ja do ciebie wysyłam.
4: Był Bagi, który pokazywał, jak pan Edward do niego pisał SMS-y, a teraz Kuba Wojewódzki postanowił się odmłodzić i zrobić dokładnie to samo i pokazał screena z 6 nieodebranymi połączeniami od Edwarda Miszczaka, czyli dyrektora programowego Polsatu.
0: Super. I co?
4: I ostatnia próba kontaktu miała mieć miejsce tuż po północy.
0: Ocie.
3: Ojej.
1: To było weekend. Nocy, tak?
0: Tak.
1: A no to wiadomo.
4: Tak.
5: Masz tu pożyczyć.
0: Piłeś wodę gazowaną.
5: Idziesz na spacer?
0: Pewnie o to chodziło.
1: No tak.
0: No dobra, prasujemy dalej.
2: Jest jeszcze z drugiej strony barykady tej wiekowej. Młodziutka, zaczynająca karierę Vicky Gabor odpowiedziała ostatnio na pytanie dziennikarza, czy jest w ciąży, bo padło takie.
5: I co?
2: Uwaga, powiedziała.
5: Super, jest.
2: Nie jestem.
0: Nie jestem. Nie jestem.
1: To ja też chciałam powiedzieć, czy jestem w ciąży? Jesteście gotowi na odpowiedź?
0: No
1: to się trzymajcie. Nie jestem.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Najważniejsze, że po prostu jesteś z nami.
1: No oczywiście.
7: Wciąż

0: David Guetta i Sia o pięknych ludziach. Dwójka, dwóch pięknych facetów siedziało na autobusie FC Barcelony wczoraj.
1: Słuchajcie, to jest wywiad roku, a dopiero mamy maj. Widziałaś Kama?
2: No, powiem szczerze, że taki sport to ja mogę oglądać.
1: Za chwilę o tym wywiadzie m.in. Wojtek Szczęsny w rolach głównych, Robert Lewandowski, FC Barcelona. Boże, co tam się działo?
0: A przez wszystko poprowadzi was w newsach Marcin Perocki. Zostańcie z nami. Janka.

0: wszystkie pizze Giuseppe jedynie 7,99 za sztukę.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
3: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb.

0: Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
1: Jesteś super.
2: Tak super, super?
1: Najbardziej super.
2: Ale tak super jak ceny Suzuki?
1: No, aż tak, to nie.
3: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
4: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Ramię.
1: Wtorek w Siedlcach i regionie będzie pochmurny i deszczowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Środa też będzie chłodna, a zdecydowanie cieplej ma się zrobić od czwartku.
2: O 6.30 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Teraz ważna informacja dla kierowców jadących autostradą A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łódź, Północa, Łowicze zderzyły się dwie ciężarówki. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Autostrada w kierunku Warszawy jedzie jednym pasem.
3: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
4: SK Sport News.
2: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
5: Robert z Wojtkiem zeszli z autobusu, teraz my na niego wsiadamy i będziemy
6: opowiadać. Poczekaj, nie ma filmu, kiedy schodzili.
5: I oni na pytanie, co jest najważniejsze z rana, powiedzieliby humor Gituwa jednak.
6: No i pytanie do was, co jest najważniejsze z samego rana, eskowy messenger czeka.
7: Najważniejsze rano to jest się obudzić. Ja na przykład dzisiaj zapomniałem ustawić budzik i tak się obudziłem godzinę po, ale udało się nie spóźnić do pracy, także miłego dnia. Cześć.
5: No to w takim razie, co jest z rana najważniejsze?

0: Tutaj jest K22 minuty i będzie z nami godzina 7, wtorek, 12 maja. Ej, wracam z weekendu, pozdrówcie mnie. Pozdrowienia dla tych, którzy wracają z weekendu we wtorek. Brawo.
1: Mam nadzieję, że z długiego weekendu, który był krótki, ale jak widać, jak ktoś wraca 12 maja, to jednak jest tak długi.
2: I mam nadzieję, że jak ten ktoś wraca, to słucha teraz radia. Jak do nas napisał, to oczywiste, a nie jakiegoś podcastu na przykład.
1: O. A dlaczego?
2: Bo najnowsze badania, które mam teraz przed sobą, internet mi to wypluł, pokazują, że uwaga, to jest jakaś paranoja. Obecnie nawet 39% podcastów jest generowanych od samego początku, pisanych, a potem mówionych przez AI.
3: Wiedziałem,
2: tak,
3: wiedziałem.
2: To nie są żywi ludzie, oni was okłamują.
1: Dlatego ja zawsze powtarzam, tylko SK, bo takich głupot jak my gadamy, to żaden AI nie wymyśli, panie i panowie.
4: I Wiktor.
0: Ale czy to była autopromocja?
2: Zaraz będzie. Tylko ustalmy, wymyśli to AI czy nie?
5: Potwierdzam. Jakbym się nie starał, to do waszego poziomu się nie nagnę.
6: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To się opłaca.
11: Łap tanie śniadanie. Tylko teraz serki Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A frankfurterki Morliny 240 gramów w super ofercie. 1 plus 1 gratis.
9: Topas, tu robisz.

0: Taki wolny jął, czyli wolne tłumaczeniu urodziny Zeską. Happy birthday
1: to you, mężuś Michał.
2: Wow. Ludzi w urodziny.
3: No je, jest progres.
4: Witamy mężusia Michała. Halo, halo, dzień dobry.
5: Witam was wszystkich, witam.
4: Urodziny!
3: Michał, jesteśmy zafascynowani tą laurką, którą dostaliśmy od twojej żony, bo to już wiemy, że to ona, to już zdradzamy te tajemnice. Słuchaj,
1: Wiktor jak czytał, to normalnie łezkę ocierał z oka, bo nikt o nim tak dobrze nigdy nie powiedział.
3: Ten kraj powinien składać się tylko z kobiet właśnie takich, jakim jest twoja żona.
1: Napisała, albo tylko z mężusiów Michałów, chciałam zauważyć.
3: Że jesteś miłością jej życia, na którą musiała długo czekać, że się opłacało, że jesteś wspaniały opiekuńczy, to troskliwy,
1: wspierający.
3: Nie tylko super mąż, ale też tata i życzymy mu wszystkiego i na koniec dziękujemy, że wytrzymuje z nami szalonymi kobietami.
4: Co ty na to? Co ty na to, prosimy o krótki komentarz. Prosimy, Michał.
5: Nie, no to są moje skarbusie kochane, tak?

0: Także bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest największe moje szczęście w życiu, także kocham, kocham bardzo.
1: Czy mowa, jest... mowa o żonie i o córeczce Julce?
0: Tak, dokładnie,
1: Julce.
0: O żonie i córeczce Julce.
2: Czyli wy jesteście rodziną idealną. Gdyby szukali do serialu, do filmu Rodziny Idealnej, to możemy was zgłosić.
0: Nie. Nie, aż tak to pięknie nie jest. Wiadomo, no dobrze, to kiedy, złote i upadki, ale...
1: Kiedy ostatnio się pogodziliście? Prosimy.
0: O, nie pamiętam.
2: No właśnie, no właśnie. Czyli no jednak idealnie, jednak. Kurka. No.
3: Nie, ja bym powiedziała, że to jest normalne u faceta, że nie pamięta.
2: Dobrze. Najważniejsze, że masz zapisane w kalendarzu, że dzisiaj są twoje urodziny i dorzucimy się do ciebie, dając stówę.
0: Bardzo dziękuję.
3: Michał, ściskamy cię oczywiście bardzo mocno. Pamiętaj, żeby się nie zmieniać i żeby ze swoimi fajnymi babami po prostu cały czas być.
0: Postaram się.
3: No, trzymaj się, dobrego.
0: Dziękuję bardzo, spokojnego dnia.

0: 4 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj mamy 12 maja. No i w ostatni weekend maja, będzie odlot.
1: I od wczoraj już znamy pierwsze dwie uczestniczki. Pierwsze dwa fotele w samolocie oraz te w hotelu i przy śniadaniu all inclusive już są zajęte.
2: Sytuacja jest następująca. W ostatni weekend maja zabieramy fantastyczną grupę słuchaczy, w tym może właśnie również ciebie, na odlot ściśle tajny. Nie mamy zielonego pojęcia, dokąd lecimy. Mamy tylko jedną podpowiedź w tym momencie udzieloną, czyli to, że jest to miejsce, w którym poczujemy się młodo.
1: Dziś poznamy drugą podpowiedź i może będzie wiadomo coś więcej a propos miejsca.
0: No i wciąż czekamy na was oczywiście. Dajcie sobie szansę na wspólny odlot w miejsce nieznane pod tytułem Odlot ściśle tajny.
1: Ale wcześniej trzeba wejść do App Store'a czy tamtego Google Play'a i ściągnąć nową apkę Radia SK.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A

0: tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

Nie zapominajcie dziś o parasolu. Wtorek w Szczytnicach i regionie będzie pochmurny i deszczowy. Będzie również chłodno, na termometrach maksymalnie 10-11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne przez cały dzień ma być niskie.

Nie zapominajcie dziś o parasolu. Wtorek w Szczytnicach i regionie będzie pochmurny i deszczowy. Będzie również chłodno, na termometrach maksymalnie 10-11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne przez cały dzień ma być niskie.

0: Cenica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Reporterski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Dzień dobry, Michale. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku, no to dlatego pytanie, czy będzie przedłużony?
1: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
0: Na większości rzek cały czas wyraźne spadki, a w lasach zagrożenie pożarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o utrzymującej się trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
2: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
0: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Sytuację nieznacznie mogą poprawić prognozowane w najbliższych dniach opady deszczu.
3: SK Siedlce News.
4: Magda Szewczuk, wiosna w pełni i roboty drogowe na siedleckich ulicach również w pełni, a przed wakacjami ma ich być jeszcze więcej.
5: Co mieszkańcy też widzą, rozpoczęła się budowa ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej, Okopowej i w następnym terminie ulicy Artyleryjskiej.
4: Mówi wiceprezydent Siedlec Maciej Nowak. W mieście trwa także przebudowa zatok autobusowych. Uważać trzeba w rejonie Wojskowej i Sokołowskiej, a w najbliższą sobotę w Siedlcach coś dla fanów motoryzacji, czyli impreza Moto Wiosna.
6: Jankes,
7: Jankes
6: i Wiktor.
7: Wiktor.
6: Radio SK.
0: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Wtorek, 12 maja.
8: Czy ja mogłabym się odezwać zupełnie jak Robert Lewandowski lub Wojtek Szczęsny na etap autobusu?
0: Nie, zaryzykujemy.
8: Ale w internetach wszystko można, nie?
0: Co jest z rana najważniejsze?
9: Dzień dobry bardzo. Najważniejsze z rana to nie stać lewą nogą, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Miłego.
8: W którym momencie powiedzieć Ewie, że dzisiaj jest wtorek?
0: I jak jej powiedzieć, że nie mówi się dzień dobry bardzo, bo to nie to radio?

0: These beautiful things.
1: Benson Boone v Radiu SK. Víte, jak on puká? Puká do dví.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Boom, boom. Puk, tylko boom, boom. No, tak jakoś.
3: Dobrze, moja wyobraźnia skręciła w zupełnie inną stronę, bo cały czas pamiętam, jak na jednym festiwalu wziął, był i zdjął spodnie w sposób spektakularny, a potem robił fiflaki na scenie.
2: Tak, no, czy właśnie, wasza wyobraźnia potrafi sobie wyobrazić, jak działają i czym są kryptowaluty?
3: Nie, ale ty jako posiadacz kryptowalut, cicho, opowiedz
2: cicho,
3: nam o tym.
2: Cicho, cicho, nie mów głośno.
1: Wiktor jedyny z nas bawi się w krypto.
2: To jest jak z tym filmem, gdzie grał Brad Pitt. Pierwsza zasada posiadania kryptowalut mówi,
1: nie mów, że masz.
2: Nie mów, że masz.
1: Tak?
2: No. Także jakby co, nie mówiłem?
1: Nie mówiłeś. Nie mówiłeś.
3: Czy kryptowaluty i kryptonit to jedno i to samo?
2: Chodzi o to, że grupa posłów w odpowiedzi na to całe zamieszanie tam z tą kryptozondą, z tym, że jedni chcą, drudzy nie chcą, tamci mówią, że współpracowali, ci, że nie. Grupa posłów złożyła wniosek ustawy, która ma całkowicie zdelegalizować wszystkie kryptowaluty.
3: Czyli, że one nie mogą istnieć i istnieć nie będą.
2: Mają zniknąć.
1: Niesamowite.
3: Jedną ustawą.
2: Według ustawy, bez względu na
1: koniec
2: rodzaj.
1: Koniec, do widzenia.
2: Czy to są bitcoiny, czy jakieś inne, po prostu mają zniknąć z Polski i koniec.
1: Tak sobie czuję, że to już tylko krok od ustawy, w której napiszemy, że w Polsce każdy ma być szczęśliwy.
4: Kama i Wiktor.
2: W sumie to nie głupie, no ja głosowałbym na ciebie.
1: No. Tak, no, bardzo dobrze. To pochwal, ile masz tych krypto. A nie, nie masz, tak?
3: Ej, ale jakbyś się podzielił, to byłabym szczęśliwsza, więc ten plan ma sens.
2: Znaczy, tu są takie guziki, nimi się wyłącza mikrofony.

0: 17 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To ładnie się złożyło, 17 po 7 i 7 wygrywa.
2: Kurczę, no, to wszystko przemyślane to jest.
3: Oczywiście, oczywiście. Tak samo jak nasza eskowa torba, butelka oraz kilka innych fajnych eskowych gadżetów, to możecie zdobyć. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, odpowiedzieć poprawnie na 7 pytanie w ciągu 1 sekundy z telefonem przy uchu.
2: Kurczę, brzmi prosto.
3: Prawda?
0: No, zróbmy to.
3: To sprawdźmy, czy tak będzie.
2: Halo, dzień dobry, kto przy telefonie? Ale piękne połączenie mamy, to jest tak, to mi słychać, że to jest pokój obok. Klan pogłosiarzy.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy, halo, halo, cześć, tu SK.
3: Halo.
2: Przeczyszczamy telefony na początku.
0: No tak, no przecież mamy czas, spokojnie.
3: Dzień dobry.
0: Mamy do 8.
4: Dzień dobry, witam, Łukasz.
2: Pierwsze.
3: Łukasz, fajnie cię powitać i od razu jedziemy. I to dosłownie, bo jacy polscy piłkarze jeździli ostatnio na dachu autobusu?
2: Lewy i Szczęsny.
3: Piszczek i Błaszczykowski.
0: Czy?
2: Tymek Puchacz i Oskar Pietuszewski.
4: Lewy i Szczęsny.
2: Tak jest. I uwaga, zatkajcie dzieciom uszy, było to tak.
5: Tak, wracając ci trochę przerwę. Łatwo jest tak... Jakieś głupoty, co?
6: Nie przeklinaj!
5: To jest internet, to można, YouTube można.
6: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku. Poczekaj!
0: No właśnie.
3: Poczekaj! Ale
0: Robert mutację przechodzi, to jest niesamowite w tym wieku, super.
3: Gratulujemy, wiecznie młody.
2: Są takie napoje zmieniające mutacje.
6: Może
2: robiące.
6: Ktoś go kopnął.
0: No dobra, drugie. Lecimy dalej. Gratulujemy oczywiście, lecimy dalej.
2: Dzisiaj ósmoklasiści piszą matematykę, bo
3: to
2: ósmoklasiści. Powiedz, do czego służy cyrkiel?
4: Cyrkiel służy do rysowania koła.
3: Ja generalnie na lekcjach geometrii cyrklem robiłam sobie dziurki.
0: A to każdy, tak? Tak, no. tak, to była rozgrzewka.
2: U mnie kiedyś na lekcji chłopak krzyknął, rzuć nożyczki, no.
3: O nie!
2: Też tak było, przyjechało pogotowie.
1: Trzecie.
0: Lecimy dalej. W jakim sporcie... Ach, uwaga. Zawodnicy walczą o złoty kask. A narciarstwo alpejskie B. Żużel C. Formuła 1.
4: Żużel.
2: Dobrze!
3: Dobrze!
0: W piątek derby w Gorzowie, panie Wiktorze.
1: Czwarte.
3: Co to jest kimchi?
4: Jeszcze raz muszę powtórzyć.
3: Co to jest kimchi? Kimchi.
4: Lody.
3: To jest koreańska kiszona kapusta na ostro, no. Ale muszę ci powiedzieć, że spróbowałabym.
0: Lody na ostro, tego jeszcze nie było. Albo lody o smaku kimchi. Dziękujemy tobie.
3: Łukaszku, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy.
0: Dziękujemy.
3: Pięknie ci poszło. Dobrze rozpoczęliśmy w takim razie tę siódemkę. Pytanie, kto będzie następny? Zostały nam już tylko i wyłącznie trzy pytania. Halo.
2: Jakoś cieszycie zawsze, jak ludzie przegrywają. Halo.
7: Cześć, cześć.
2: Cześć, cześć, jak masz na imię?
7: Alan,
2: no to gramy.
0: Alan kimchi.
1: Piąte.
2: Uwaga, co odbyło się w ten weekend na terenie pałacu w Wilanowie?
3: Przyjechał cyrk Zalewski.
0: B, odbyła się impreza techno?
2: C, tam był konkurs recytatorski, przecież to jest pałac.
7: B,
3: odbyła się impreza techno i odbiła się dosłownie i w przenośni głośnym echem, bo wszyscy krzyczą, że tak nie wolno w pałacu i zabytka.
2: Zdeptali kwiaty, poniszczyli trawnik.
3: Przestraszyli ptaki.
0: Dobra, lećmy dalej oczywiście. Wymień trzy pomarańczowe rzeczy i tyle.
7: Logo Eski, pomarańcza i mandarynka.
3: Ja mam poczucie, że nasz fantastyczny słuchacz to ma podgląd do naszych pytań, bo wyobraź sobie, że
1: siódme.
3: W odpowiedziach napisaliśmy sobie pomarańczka, eska, mandarynka.
0: Zobaczymy co teraz.
2: Wielkie umysły myślą podobnie. To teraz ostatnie. Uwaga, musisz przekonać męża albo żonę, partnera, partnerkę do zgłoszenia się na odlot ściśle tajny. Czas start.
7: Kochanie, ja chcę po prostu jechać na urlop, masz się zgłosić, koniec, kropka.
3: Zdecydowane!
0: No takie polskie,
3: konkret. Chyba ci zatrudnimy w takim razie, żeby słuchać.

0: Słuchacze robili dokładnie to samo. Przypominamy, odlot ściśle tajny, ostatni weekend maja. Zgłaszać się można już przez naszą eskową apkę.
1: Tak jest. My zajmujemy się pakowaniem zestawu gadżetów eskowych, a ty się zajmij teraz pożegnaniem.
0: Orędzie do narodu!
1: Przekazaniem złotej myśli do Polski.
2: Jest wtorek, jeszcze tylko 3 dni, bo wtorek się nie liczy i weekend.
1: Mamy to! Siódme wygrywa.

0: 25 minut po godzinie 7 i mówię to w trakcie ziewania.
1: A ja odbieram telefon. Dzień dobry.
2: Cześć, a ja chciałam złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich pielęgniarek, bo dzisiaj dzień pielęgniarki. Życzę wam dużo wytrwałości, miłych pacjentów i zawsze żył na wierzchu.
0: To ja generalnie jestem mokrym snem każdej pielęgniarki z moimi żyłami. Popatrz. Jankes.
3: I Wiktor. I Wiktor.
0: Chciałam powiedzieć krwawy.
1: Tam płynie niebieska krew.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Topaz! Grilluj i wygrywaj!
6: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne, Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
7: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
6: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej!

0: 2 litrów, jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Dzisiaj w Siedlcach i regionie dużo chmur i deszcz, chwilami dość intensywny. Na termometrach maksymalnie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Uważajcie w rejonie Rynkowej w Siedlcach. Trwa tam wtorkowy targ, mamy sporo pieszych.
5: Ma 30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze

0: zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż jest dostępny na sk.pl.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: SK Sport News.
0: Krakowia znów nie wykorzystała przewagi w meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy. Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ten dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Krakowia wciąż jest niepewna przyszłości, a Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kiwior, Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów, lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłby siłę ataku zespołu.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Jan Kys i Wiktor.
4: W Radiu SK.
5: No i dobrze, 7.31, 29 minut do godziny 8. Dzisiaj dzień pielęgniarek, prawda?
6: Tak, między innymi.
5: Strzeliłem sobie właśnie przed chwilą
6: strzykawki. Przypominamy, że poszukujemy rzeczy ważnych, bo są rzeczy ważne i najważniejsze o poranku, prawda?
7: No i najważniejsi jesteście wy. Dajcie nam znać na SK Messengerze, co jest ważne z rana.
8: Najważniejsze z rana jest poranny sik.
3: Jan Kys i Wiktor.
7: Niech moc będzie z wami.
9: Już mi się nie chce.

0: Alex Warren, jeszcze zaspany, Fever Dream, ma 37 po siódmej.
1: No właśnie, fajnie, fajnie, że jesteście razem z nami.
2: Uwaga, uwaga, mam, proszę bardzo, przed nosem raport.
1: Weź go sobie odsuń trochę, bo to już wiesz, w pewnym wieku im człowiek dalej ma rzeczy, tym łatwiej go przeczytać.
3: Ale jest rzeczywiście czarno na białym. W ciągu ostatnich, napisane w ciągu ostatnich 5 lat w Europie.
0: To
3: tutaj,
0: u nas,
3: gdzie mieszkamy, przybyło prawie 35 tysięcy, uważajcie, to nie o nas, ultra bogatych osób, z czego kilka procent z nich właśnie to Polacy.
1: Janki, ty znasz dużo osób, masz jakieś numery telefonów do nich, może szukają żony? Dla koleżanki pytam.
0: Dobrze. Słuchaj, taką refleksję mam, co z tego, że w Polsce między innymi też przybywa tych bogaczy, skoro jak tylko się wzbogacą, to potem muszą emigrować, no tam, czy to na Węgry, czy do USA. Jankes, Kama
1: i Wiktor. Ja znam trochę węgierski i bardzo dobrze angielski, jakby co?
0: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: furterki Morliny 240 gramów w super ofercie. 1 plus 1 gratis.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na www.dostawcze.pl.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: O takich rzeczach z rana, baby strip?
1: No.
0: Kurczę.
1: A wiecie, że Timbaland wybiera się do Polski? Będzie, będzie, będzie, będzie, będzie. Oczywiście, że będzie. Będzie w lipcu.
2: Błagam cię, nie wkręcaj, od tego jest nosem.
1: No nie, nie wkręcam, naprawdę będzie, ale rzeczywiście od kręcania Mistrzem Świata w Radiu SK jest oczywiście Kamilek, nasz wspaniały.
0: No to uwaga, ludzie, powyłączajcie telefony, bo za chwilę on u was w słuchawce.
3: Nosem wkręca, nosem wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Zadzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
5: Tak.
4: Kurier po tej stronie, Mosiądz Mieczysław. To pani, tak?
5: Tak.
4: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
5: Ale za bardzo nie rozumiem.
4: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
5: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
4: żadnego? Nie, nie, nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
5: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
4: no
5: tak
4: to jakieś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyczyści, a ja dam pani te drzwi.
5: Pan mi tutaj nie skacze, bo
4: ale mogła
5: zadzwonię.
4: Pani dopilnować, proszę pani. Mogła
5: ja
4: pani dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
5: Nie, ja wysyłałam. Proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi, bo ja tych
4: pani
5: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo.
4: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby
5: ja
4: suche drzwi pani wysłali.
5: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu z samochodu. Rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
4: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
6: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
5: Boże, zwariowaliście?
6: Nie.
5: O Jezu, aż cała się cieszy normalnie. Zwariowaliście chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Halo, policja, proszę przyjechać na internety. Na sk.pl, proszę przyjechać.
0: Jedziemy!
1: O, nosel.
7: Ale pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś tak cię ustawiał podczas
0: tego. Bardzo dobrze, tak to musi być. Tutaj nie ma ludzi normalnych. When

0: materiał się wkręcił. U mnie w mojej pierwszej pracy, no tak, to była pierwsza praca, pracowałem w Gorzowie jako automatyk, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Jak dzwonili do nas z działu produkcji, tam materiał się potrafił wkręcić w taką maszynę, trzeba było przyjść, przestawić, nastawić, wyłączyć, włączyć, wyciągnąć ten materiał.
1: Materiał u elektryka, u krawca materiał, a nie u elektryka.
0: Ale dlaczego? Bo to były zakłady przemysłu jedwabniczego Silvana. Świętej pamięci niestety.
2: Naprawdę, to jeszcze przed wojną było.
0: I serio, tam produkowali między innymi właśnie materiały.
2: Ale proszę, jak,
0: takie rzeczy.
2: Jak kama jest taka wyrywna, to co padało w twojej pierwszej pracy?
1: Mocniej. A zajmowałam się obciąganiem guzików materiałem. I trzeba było mocniej dogiąć, żeby materiał wszedł w zakładki. No tak.
0: I później o kamień śpiewał Andrzej Piaseczny.
1: Mocniej.
0: To tak.
2: Nagrajcie tekst, który pada w waszej robocie. Czy to ze strony pracowników, czy to ze strony klientów. Coś charakterystycznego, ale nieoczywistego. Dodajcie potem, co to za robota, bo inni słuchacze będą próbowali was namierzyć i zidentyfikować.
1: Zaraz po godzinie 8 nasza zabawa. Taka robota. Jankes i
2: Wiktor. Messenger, ikonka mikrofonu. Tam się nagrywajcie. Reklama.
3: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznam.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja.

0: Na wahadle postoicie w mordach. Trwa tam jeszcze przebudowa mostu. Na siedleckich termometrach dziś maksymalnie 10-11 stopni. Do tego dużo chmur oraz deszcz. Chwilami intensywne. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie.
1: Dokładnie ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Z nami reporter SK Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
2: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
1: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak walczy o życie, jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł już skomplikowaną operację kręgosłupa.
3: Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
1: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Były śpiewy, taneczne popisy Lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takich piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. A przypomnę, Barca w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie mistrzowski tytuł.
4: SK Siedlce News.
0: Magda Szewczuk, siedleccy twórcy hip-hopu zapraszają na koncert charytatywny. W najbliższy piątek wystąpią na rzecz Tymka Kalaty, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna.
5: To będzie koncert promujący moją nową płytę pod tytułem 5000 dni. Chciałbym tym wydarzeniem pokazać, że hip-hop ma się dobrze w tym mieście.
0: Mówi siedlecki raper Mikus. Koncert w piątek o 21:00 w czarnym krawacie. A w czwartek możecie wybrać się na koncert siedleckiej wokalistki Olgi Jagiełło. Koncert o 18:00 w sali białej.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 2 minutki po godzinie 8, wtorek, 12 maja.
7: Witamy w pracy, witamy w robocie, w takiej robocie, gdzie zastanawiamy się, co się gada u was w pracy.
8: No to posłuchajcie.
9: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
8: Moje pytanie, co to jest za robota? Można już do nas nagrywać głosówki na jaskowym Messengerze. Czekamy na informację zwrotną. Cóż to za praca?
6: To ja w imieniu słuchaczy mogę prosić o powtórzenie pytania?
9: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.

0: 7 minut po godzinie 8, taka robota sobie trwa. Przyjemną robotę mają w Barcelonie, co? Wojtek Szczęsny i
1: dokładnie.
0: Robert Lewandowski.
1: Po pracy jeżdżą autobusami po mieście.
0: Mówimy o tym od samego rana, że jest wielka feta, że jest oczywiście tam podśmiechujki się odbyły tak zwane na autobusie u góry, za co został Robert Lewandowski trochę przez Wojtka uciszany, ale przeleciał wszystkim obok nosa bardzo ważny fakt.
2: No właśnie, to, że Lewandowski przebił Cristiano Ronaldo.
0: Tak,
2: bo to
0: w Barcelonie, co? Wojtek Szczęsny i
1: dokładnie.
0: Robert Lewandowski.
1: Po pracy jeżdżą autobusami po mieście.
0: Mówimy o tym od samego rana, że jest wielka feta, że jest oczywiście tam podśmiechujki się odbyły tak zwane na autobusie u góry, za co został Robert Lewandowski trochę przez Wojtka uciszany, ale przeleciał wszystkim obok nosa bardzo ważny fakt.
2: No właśnie, to, że Lewandowski przebił Cristiano Ronaldo.
0: Brawo!
2: Tak, bo to Rob.

0: O, jak się okazuje, wszyscy wiedzą, Polska szambem stoi. Radio SK.
1: No to teraz pytanie, komu dajemy nagrodę?
0: To może dzisiaj odwrócimy sytuację, nagrodzimy tych, którzy odpowiedzieli źle.
2: Za chwilę się do was odezwiemy, oczywiście dziękujemy za i te złe, i dobre odpowiedzi. Tych dobrych było znacznie więcej. No i jedziemy dalej.
0: Zasysamy kolejne hity na czasie.

0: Janki, zagadka dla ciebie.
1: Prosimy.
0: Co to jest za dźwięk?
2: Proszę o powtórzenie pytania.
1: Mucha.
0: Nie.
2: Ja jadący rano do radia.
0: Nie, Formuła 1.
2: No mówię właśnie.
0: Okazuje się, że Duńczycy będą starali się o to, żeby być organizatorem Formuły 1 i o tym za momencik Marcin Procki wniosek.
3: O, kurczę. Radom powinien się o to postarać. Tam już jest prosta startowa, tylko trzeba zakręty dobudować.
2: W Poznaniu mamy też tor. I Wiktor.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca. Tylko teraz lody Big Milk Intense 900 ml aż 50% taniej na drugi produkt. A 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: I po reklamie.
7: Dzisiaj zdecydowanie trzeba pamiętać o parasolu. Właściwie przez cały dzień w Siedlcach i regionie będziemy mieli opady deszczu. Chwilami może popadać mocniej. Wtorek będzie zimny, na termometrach maksymalnie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie.
8: Ósma 30 na zegarach, to jest Kanius, Marcin Procki. Zapraszam, alerty przed burzami, silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują.

0: Uczestniczki, które lecą z nami, a za chwilę poznamy kolejną podpowiedź, która być może komuś zdradzi, naprostuje miejsce, do którego lecimy.
1: Mam kawę, świeżą kawę dostawa.
0: Ja już nie mogę, uszami mi się wylewa.

0: 8.38 na Jaskowych Zegarach. 12 dzień maja, to znaczy, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami. My jeszcze urlopów nie mamy zaplanowanych, a skoro mówię to teraz publicznie, to ja biorę 2 tygodnie lipca i 2 tygodnie sierpnia.
1: No,
0: dziękuję.
1: Uważaj sobie, uważaj, że ci pozwolimy.
2: Nie, zawsze możesz sobie, planować.
3: A życie.
1: Ale właśnie, życie modyfikuje plany wakacyjne Polaków. Słuchajcie, trendy się zmieniają. Wszystko z okazji drogiego paliwa lotniczego. Podwyżki zagranicznych wycieczek wpłynęły na wybory Polaków. Jak czytam, znowu w tym roku większość będzie wybierała wypoczywanie w Polsce, a nie za granicą.
2: Nie, no czyli teraz zamiast o 8 rano trzeba będzie rozbijać prawa na 5. Nie?
4: Radio SK.
5: Polska góro! Polska góro!
6: Polska góro!
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
10: Jesteś super.
11: Tak super, super?
10: Najbardziej super.
11: Ale tak super jak ceny Suzuki?
10: No, aż tak to nie.
12: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
13: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
14: Uwaga rodzice z Siedlec i okolic! Przedszkole i żłobek Zameczek z okazji swojego 15-lecia ogłaszają wyjątkowy konkurs Twórczy Rodzic. Nagrodą główną są wakacyjne miesiące w placówkach Zameczek za darmo oraz zestawy klocków Lego.

0: znajdziecie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.
1: Tu się opłaca. Tylko teraz polskie ogórki gruntowe aż 62% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99. Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie.
2: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: ściśle tajne.
1: Tutaj SK, 12 minut do godziny 9. Wlazła na naszą stronę, na stronę Radia SK.
2: Ale ty nie możesz brać udziału w tej zabawie.
1: Ale pokazują tutaj między innymi, jak było w tamtym roku.
2: No. Patrz, mój goły brzuch.
1: No.
3: O nie.
1: Dama w bikini. Lećcie z nami, Kto nam obchodził urodziny? Ktoś obchodził urodziny na wyjeździe?
3: Tak, jeden z naszych słuchaczy, Łukasz, no. A i co więcej, w tym roku na ten moment możemy wam spokojnie powiedzieć, że Ola ze swoją przyjaciółką, z którą remontują wspólnie dziewczyny, mieszkanko, każda swoje, żeby była jasność, lecą z nami.
2: Tak to było wczoraj.
4: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
3: Super! No, ucieszyły się, bo nie będą musiały szpachlować w weekend.
2: Tylko wszyscy zastanawiają się, gdzie my polecimy. Czy jak wystartujemy samolotem z Warszawy, chociaż to też nie jest pewne, takie mamy informacje, że może nas przewiozą autobusem do Radomia.
1: Okay.
2: To czy polecimy w dół mapy, w lewo, w prawo, w którą stronę?
3: No, już pierwsza podpowiedź wczoraj była. Brzmiała ona tak, że to jest miejsce,
1: młodo,
3: w którym poczujemy się młodo.
1: Mm-hmm. Ale to może być wszędzie, to kwestia podejścia do miejsca.
3: Mówisz? No to posłuchajmy kolejnej podpowiedzi, może nam to coś rozjaśni.
5: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć, nie będziecie potrzebować paszportu.
3: Aha. Czyli nadal cię wycinek. Dziękuję.
2: Fajna podpowiedź.
1: Czyli w Europie gdzieś będziemy w okolicach, prawda? Schengen, te sprawy. Ale można z Schengen wylecieć nawet do Stanów w sumie. No dobra, to już inna historia. Rzeczywiście, dobra. Gdzie lecimy, kombinujemy? Ja mam pewien trop.
2: No dawaj.
3: No.
1: Ja coś czuję, że będziemy lecieć do Hiszpanii.
2: A ja z kolei wczoraj poczułem jakoś tą Grecję. Nie wiem dlaczego, ale ona gra mi w sercu.
3: Z tych podpowiedzi to w ogóle nie wynika, ale to się nazywa męska logika.
2: Wylećcie do apki Eski i zgłaszajcie się do naszej zabawy, bo tylko aplikacja prowadzi do samolotu, a później do tajemniczego miasta.
0: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK.

0: takich przeróbek i takich remiksów, to ja poproszę jeszcze więcej. King of my castle na sam koniec dzisiejszego poranka.
1: Zaproszę się do domu, ja ci coś przerobię.
0: O, płytki.
1: A kiedy będzie Ola?
0: Dzisiaj wieczorem, masz mało czasu.
1: Nie, żeby nie było. Z Olą się bardzo lubimy, bardzo się lubimy. Wręcz kochamy, ale Wiktor zawsze jest pierwszy. Ty jesteś pierwszy, a my później.
0: Tak. Ale i tak pierwszą kobietą, na którą najczęściej zerkam z samego rana, jest Kamila.
2: No to prawda, no.
1: To prawda.
2: Sorry.
1: A komu będzie kibicować Ola podczas derbów najbliższych w piątek?
2: Jak to komu mi?
0: Mi szcemyki. Jan.

0: Dzisiaj kubek mocnej kawy jest obowiązkowy. Ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie przez cały dzień będzie niskie. Do tego dużo chmur oraz opady deszczu, chwilami intensywne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 stopni.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
2: Przekonuje prezydenta rzecznik ministra do spraw spec-służb. Zapowiada więc, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależność i apolityczność szefa CBA oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. A policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. w ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Hrubieszowie. A reporterski Bartek Ważny teraz ze szczegółami.
4: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K. muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
2: A sprawa zrobiła się głośna, kiedy mężczyzna w nagraniu wrzuconym do sieci samochód ofiar nazwał trumną na kółkach. Właśnie rusza pisanie testu z matematyki. Ósmoklasiści podchodzą dziś do drugiego z egzaminów. Na chwilę przed wejściem na salę pytaliśmy ich o nastroje.
5: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
6: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
7: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
6: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest.
2: A dopytywał w Nowym Sączu reporterski Michał Rejduch.
1: SK Siedlce News.
0: Magda Szewczuk wrócili z rejsu dookoła świata po 4 latach życia na jachcie. Rodzina Kowieckich z Siedlec przyjechała do domu. Przy żaglówce nad zalewem spotkała się z mieszkańcami.
8: To jest niesamowite wrócić po 4 latach, zobaczyć wszystkie te nasze przyjazne twarze.
9: Dookoła świata płynąć samemu bardzo trudno. Siła jest też gromadzie.
10: Jak jesteśmy w Azji lub w Afryce, to jest męczące, że cały czas wszyscy się na ciebie patrzą.
11: Najbardziej mi się podobało po prostu zwiedzanie nowych miejsc.
0: Mówią Kowiescy, przemierzyli razem ponad 40 tysięcy mil morskich.
12: Ale wam fajnie zagram, naprawdę, bo będzie Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku, czyli numer brzmi, który brzmi jak polski Coldplay, a później będzie ten oryginalny Coldplay i We Pray, Coldplay i Przyjaciele. Będzie też Dracula, Tame Impala i Jenny w remiksie dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy z Avicii. Michu Sopkowski, witajcie, 9:03 na zagarach, Wesce już grają.

0: ładnie, prawda? Można było odrobinę odpocząć, odsapnąć. Mezo i Kasia Wilk, czyli Sacrum na naszej antenie. Ale co byście mi tutaj nie posnęli, to po krótkiej przerwie Moziman i Underneath the Blue, a później Maleskin Wesce.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.

0: do 2 litrów, jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: pochodząca z Dublina, wokalistka, autorka tekstów, DJ-ka, producentka Jazzy, Can't Deny It, to jest jej czas, bo nie dość, że gramy ten numer, to jeszcze w ramach Wszystkie Hity zaczynają się weste. Graliśmy świeżynkę, którą stworzyła razem z Calvinem Harrisem. To przemlał 10:00, po 10:00 kolejny hity na czasie, numer 1 w Polsce. Gorąca 20 Radia SK i hit, który tam jest na szczycie, czyli Bibi Rexa, Faithless i New Religion. A w newsach? A w newsach hashtag Eurowizja, to na pewno.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: mnie.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Spore utrudnienia na ulicy Majora Zenona w Łosicach. Trwa akcja służb w związku z pożarem mieszkania w bloku. Mieszkańców ewakuowano. Dziś na siedleckich termometrach maksymalnie 11 stopni. W ciągu dnia dużo chmur i opady deszczu.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przypadkowe zaprószenie ognia. To prawdopodobna przyczyna pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
5: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
4: A jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, a chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
6: Substancje są to różne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach.
4: Mówi Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów, a koszt utylizacji całego składowiska szacuje się na około 700 milionów złotych. A wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray. So I gotta pray. I gotta just pray. A w pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, początek koncertu o 21:00, a zdjęcia z prób Alicji możecie zobaczyć na sk.pl.
7: SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem w Helenowie w gminie Wiśniew. Pociąg Intercity relacji Warszawa-Terespol śmiertelnie potrącił człowieka. Szczegółowe okoliczności tragedii wyjaśniają służby. Utrudnienia na trasie kolejowej trwały kilka godzin. Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Świętego Stanisława II klasy. Ceremonia odbyła się wczoraj w kościele Świętego Krzyża.

0: w Warszawie. 25 maja w Łukowie odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet.
1: Lady Gaga w tej godzinie, Teddy Swims i Mr. Know-It-All. Będzie też Blackpink i będzie można poskakać do Jump. Dawid Podsiadło? Bardzo proszę. I zapraszam na początek Bibi Rexa i Faithless, czyli New Religion, czyli najpopularniejszy hity w Polsce. Numer 1 z gorącej 20. 10:02 na zegarach w Westce już grają. Michu, witajcie.

0: Mr. Know It All, czyli nowy Teddy Swims w Radiu SK. Słyszałem ten numer wczoraj w knajpie. Pizza smakowała najlepiej, jak tylko mogła. Naprawdę, przy okazji tego numeru, słuchania tego numeru, słyszenia tego numeru. Pizza, może oni do Włoch polecą? No właśnie, dokąd oni polecą? Odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim, bo to Jankę, Skama i Wiktor, ale nie wiadomo dokąd. No i oczywiście wiadomo kiedy, to jest ostatni weekend maja. Wy w apce pokazujecie zdjęcia, na których widać, że potraficie odlecieć. Są też podpowiedzi. Są też podpowiedzi, proszę bardzo, to kolejna z nich. Zgłoszenia w apce, to mówiłem, prawda? A podpowiedź dzisiaj brzmiała tak.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: Żadna to jest podpowiedź, żadna, żadna, zwłaszcza od wczoraj, jak wiadomo, teraz bez paszportu to nawet do Stanów można polecieć. Blackpink i Jump za chwilę, później obiecany Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Naprawdę ciężko usiedzieć, prawda? Przy tym numerze Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love, za chwilę Sombr i Back to Friends, a kilka chwil temu m.in. Sean Paul na naszej antenie. Sean Paul, który już w przyszłą środę w Warszawie jest koncertem. Bilety? A tak, korytarzowe ploteczki mówią, że jutro u Hanczaka w imprezce po godzinie 18 będą do zgarnięcia, więc bądźcie uważni i bądźcie z nami. Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, no i pielęgniarzy też oczywiście. No co tu dużo mówić, no... No dobrze, że jesteście. No i jeszcze okolicznościowy wierszyk o tym małego Michasia. Żebyście w zdrowiu żyli i żyły i żeby na wierzchu każdy miał żeby. Dziękuję bardzo.
1: Radio SK. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Topaz! Grilluj i wygrywaj! Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
9: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
8: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
9: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jesteś super.
13: Tak super, super?
12: Najbardziej super.
13: Ale tak super jak ceny Suzuki?
12: No, aż tak to nie.
13: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
14: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Topaz, tu się opłaca.
8: Fast Super Start tygodnia, tylko do środy. Płyn do WC Domestos 0 kamienia 750 ml, aż 33% taniej. Tylko 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,99.
15: Topaz, tu robię zakupy.
17: I po reklamie.

0: powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, to jest naprawdę wyjątkowy numer na naszej antenie. Na 5 minut przed 11 to Lor. Dokładnie tak. A za chwilę będzie Damiano Dawid i The First Time Weste.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu.

0: Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Tu się opłaca.
3: Tylko teraz płyny do szyb Clean 500 ml tylko 6,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napoje Zbyszko od 1,75 litra do 2 litrów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Topaz, tu robię zakupy. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie jest dzisiaj niskie. W ciągu dnia spodziewajcie się opadów deszczu. Chwilami może popadać intensywnie. Na termometrach dzisiaj od 9 do maksymalnie 11-12 stopni.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: 11. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki. Zapraszam. Zasłabnięcie kierowcy. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowobus zderzył się tam z osobówką. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie pozostałych rannych mówi Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
14: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
13: A śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Gołębiewski.
15: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
13: A straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Strażacy nadal patrolują teren pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Wspierają ich m.in. drony, kłady i samochody terenowe. Dziś mija tydzień od wybuchu ogromnego pożaru. Tereny, które są już bezpieczne, są przekazywane Lasom Państwowym.
16: SK Siedlce News.
12: Magda Szewczuk. Chorym dzieciom podarują książki. Na oddział pediatryczny Siedleckiego Szpitala Wojewódzkiego trafiła nowa biblioteczka z książkami od Fundacji Martel i firmy Łóżkoholicy. Jak podkreśla Magdalena Sałata z zarządu szpitala, kolorowanki pomogą dzieciom

0: powrocie do zdrowia.
1: Pięknie tą rękę ćwiczymy i zajmujemy czas. Dziecko nie myśli o tym, że jest chore, rodzic nie myśli o tym, że dziecko cierpi.
0: I jak wygląda biblioteczka, zobaczycie na siedlce.sk.pl. W piątek o 18 na siedleckim stadionie pogoń podejmie Stal Mielec.
2: Dużo literki D w tej godzinie, jeśli chodzi o hity i o artystów. Dua Lipa, David Guetta i Sia, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i będzie jeszcze na sam początek Damiano Dawid, czyli The First Time. Michu Sobkowski, witajcie. 11:02. ST już grają.

0: Jamal, policeman na antenie Radio SK.
1: Halo, policja? Proszę przyjechać do Budapesztu. Nie, nie, nie, nic z polityką, nic z tych rzeczy, zupełnie inny wątek. Słuchajcie, uwielbiam podróżować. Zresztą nie tylko ja, prawda? I często najpierw patrzę, jak się gdzieś tanio pociągiem czy autokarem, czasem samolotem dostać, a dopiero potem ogarniam nocleg. I już wiem, że to jest niebezpieczna kolejność, bo jeśli na ostatni weekend maja wyświetliłyby wam się naprawdę tanie bilety do Budapesztu, to zanim je kupicie, to koniecznie sprawdźcie nocleg, bo ten właśnie ostatni weekend maja to weekend z finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów i ceny zwariowały. Najtańsze lokum na jednej z wyszukiwarek, jakie znalazłem, to od piątku do niedzieli 2,5 tysiąca złotych za dwa łóżka w pokoju wieloosobowym, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Ale jeśli oczywiście ktoś ma nieograniczony budżet, to do Budapesztu mocno zapraszamy. Najdroższy nocleg, jaki znalazłem, te same dwie noce, 440 tysięcy złotych i 101 w dodatku jeszcze, ale żeby nie było, bezpłatna taksówka z lotniska. No, taka promka. Zdecydowanie w ten ostatni weekend maja lepiej polecieć z nami na odlot ściśle tajny, prawda? Polecieć, a może pójść, albo pojechać. Andy Dusty, Harris, Zokari, a za moment później Dua Lipa w SC.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Tu się opłaca.
3: Łap tanie śniadanie. Tylko teraz serki Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A frankfurterki Morliny 240 gramów w super ofercie. 1 plus 1 gratis.
4: Topas, tu robię zakupy.
5: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
6: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
9: I po reklamie.

0: A wszystkie pizze Giuseppe jedynie 7,99 za sztukę.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego. Tam, gdzie jest na

0: Znaliby się na ich talencie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sokacka, szanowni państwo, to samoloty w tym roku, a Alicja Czempińska ku mojej radości głos jak dzwoni, niesamowita dusza, uczestniczka pierwszego półfinału konkursu piosenki Eurowizji, który już dziś. Alicja wystąpi jako 14 na 15 uczestników, koło 22, 10, 15 powinna się pojawić i mega mocno trzymamy kciuki oczywiście za jej awans do finału. W finale na pewno też polskie akcenty, a przynajmniej polsko brzmiący, proszę bardzo, prowadzący galę Michael Ostrowski i Wiktoria Swarowski. No ta druga na scenie na pewno będzie błyszczeć. Ed Sheeran i Shivers w Esce, a później Sunny Fodera i Think About Us.
1: Radio SK. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To pas, tu się opłaca.
9: Tylko teraz lody Big Milk Intense 900 ml, aż 50% taniej na drugi produkt. A 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: To pas, tu robię zakupy.
10: I po reklamie.

0: BDS i Swim na antenie Radia SK. Za chwilę popołudnie z Radiem SK. Mam nadzieję, że trochę spokojniejsze w wielu domach niż to przedpołudnie. No właśnie, bo w wielu domach hashtag egzamin ósmoklasisty i na pewno sporo stresu, co?
1: Cześć, muszę, bo się uduszę normalnie. Mój syn dzisiaj zdaje egzamin, pisze z matematyki, a matka, żeby zająć ręce, to po prostu klei pierogi. Mam nadzieję, że pójdzie mu dobrze, wierzę w to. Pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Na pewno poszło świetnie. A twój przykład to dowód na to, że stres może mieć też pozytywne strony. Pierogi! Smakowitego popołudnia, Kasia Wieśrowska razem z wami, będzie Imagine Dragons, Michał Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy.

0: Reklama.
1: Uwaga rodzice z Siedlec i okolic. Przedszkole i żłobek Zameczek z okazji swojego 15-lecia ogłaszają wyjątkowy konkurs Twórczy Rodzic. Nagrodą główną są wakacyjne miesiące w placówkach Zameczek za darmo oraz zestawy klocków Lego. Stwórzcie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
3: Topaz! Grilluj i wygrywaj!
4: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne, Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.

0: że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
1: Zadowolony po egzaminie?
2: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
3: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów, uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
4: SK Siedlce News.
5: Magda Szewczuk, w Siedlcach ruszą wkrótce kolejne roboty drogowe. Będą prowadzone w obrębie mniejszych ulic.
6: Do budownictwa trafiły już papiery łącznika ulicy Młynarskiej. To jest budżet obywatelski. Przygotowaliśmy też papiery na ulicę Wiśniową, więc powoli będziemy też ogłaszali pewnie przetarg na te inwestycje.
5: Mówi Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec. Trzeba uważać również w rejonie przebudowywanych zatok autobusowych. W sobotę o 14:00 siedleccy rugbiści zmierzą się z budowlanymi Lublin.
3: Dwie minuty po godzinie 12:00. No to ósmoklasiści pierwszy egzamin z życia zaliczyli. Potem będą uczyli się, jeżeli o matematykę chodzi, jak co miesiąc związać koniec z końcem. Imagine Dragons, Whatever It Takes, Wanty Kulti, to też w tej godzinie Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam.

0: Dawno niesłyszane łączej.
1: Reklama.
2: Tu się opłaca.
1: Tylko teraz polskie ogórki gruntowe aż 62% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99. Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie.
3: Topaz, tu robię zakupy.
4: I po reklamie.

0: I już dawka energii na resztę dnia załatwiona. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us w Radiu SK. Zasada 5-5-5 jest w stanie uratować każdy związek. Albo sprawić, że on będzie naprawdę szczęśliwy. Mówię nie ja, tylko mówią psychologowie. Na czym ta zasada miałaby polegać? Na 5 minutach, które poświęcamy tej drugiej osobie, a tym samym tej naszej relacji, 3 razy w ciągu dnia są to konkretne momenty. Pierwszy, 5 minut po przebudzeniu. Czyli od razu po przebudzeniu nie sięgamy po telefon, tylko na przykład zaczynamy chwilę rozmawiać. Albo się przytulamy. Kolejne 5 minut to jest ten moment, kiedy oboje wracamy do domu po tym czasie, kiedy się nie widzieliśmy. Po angielsku to brzmi reunion, czyli po prostu po raz kolejny się tego dnia widzimy i wtedy też 5 minut spędzamy na tym, żeby na przykład ze sobą porozmawiać. I ostatnich 5 minut jest podobno kluczowymi 5 minutami. Otóż to jest 5 minut, które razem spędzamy przed snem, bez telefonu, bez książek, po prostu rozmawiamy i razem przygotowujemy się do nocy. I tutaj uważam, że pomysł fajny, tylko mam pewne wątpliwości, bo obawiam się, że jeżeli temat będzie wciągający, to tych ostatnich 5 minut przed snem zamieni się w te 5 minut, ostatnich 5 minut pracy każdej pralki. Które to 5 minut trwa w przypadku pralki pół godziny, więc to oznacza w tym przypadku nieprzespaną noc.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: wszystkie pizze Giuseppe jedynie 7,99 za sztukę.
1: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
2: To pas, tu się opłaca.
0: Trwa super start tygodnia. Teraz jogurty Fantazja od 100 do 118 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis, a polskie jabłka tylko 2,49. Tak, 2,49 za kilogram.
1: Topaz, tu robię zakupy.
3: I po reklamie.

0: Dawna to wiem.
1: Nareszcie prawie 13 na zegarach. Męski granie orkiestra Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z ich nowym hitem. Nareszcie, tuż przed 13. Po 13 nareszcie kogoś wyślę na koncert Maty na Narodowym. To już 15 maja, więc lada moment. Jeżeli jeszcze was nie ma wśród zgłoszeń, to jest ostatni moment, żeby to zrobić. SK.pl, zakładka konkursy, tam wszelkie szczegóły.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Valior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Valior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym

0: Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To się opłaca.
8: Tylko teraz płyny do szyb Clean 500 ml tylko 6,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napoje Zbyszko od 1,75 litra do 2 litrów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Topas, tu robię zakupy.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
11: A w tobie?
10: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Jesteś super.
13: Tak super, super?
12: Najbardziej super.
13: Ale tak super jak ceny Suzuki?
12: No, aż tak to nie.
14: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
15: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Dzisiaj zdecydowanie przydadzą Wam się parasole. Do końca dnia w Siedlcach i regionie spodziewajcie się opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie 10-11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Środa będzie pogodna, ale jutro będzie jeszcze chłodno.
19: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: 13. Agata Chruściak.

0: 6,28, za olej napędowy 6,84. Nie spadnie tylko cena 98, za nią zapłacimy 6,87, a na razie program ceny paliw niżej obowiązuje do piątku, ale będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, obiecuje minister energii Miłosz Motyka.
1: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, program będzie utrzymywany.
0: Do tej pory dzięki programowi Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy złotych. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich służby odnalazły ciało 60-latka. Wiadomo, że był z 3 innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie.
2: Mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Został on wyłowiony z wody. Niestety stwierdzono zgon 60-latka.
0: Relacjonuje Karolina Figiel z tamtejszej policji. Służby ustalają teraz okoliczności tragedii. W górach znów sypie śnieg. W Tatrach może przybyć nawet 7 cm. Warunki do wędrówek w wyższych partiach znów się pogorszą.
3: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na czarny staw gąsienicowy.
0: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego. W najbliższych dniach temperatura może spaść nawet poniżej zera.
4: SK Siedlce News.
5: Magda Szewczuk, nowe pociągi Flirt z siedleckich zakładów Stadlera wkrótce wyruszą na trasy obsługiwane przez Koleje Mazowieckie.
6: Wyposażone są między innymi klimatyzację, monitoring czy nowoczesny system informacji pasażerskiej, a także bezprzewodowy internet.
5: Mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. Flirty odebrane w ostatnich dniach to część rekordowego zamówienia Kolei Mazowieckich. W najbliższy czwartek o 18 w sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach koncert Olgi Jagiełło.
7: Są tacy, którzy polują i polujcie. W tej godzinie bilety na koncert Maty na Narodowym wpadną do kogoś z Was. Zgłoszenie jeszcze go na SKPL w zakładce konkursy. Tame Impala, Pink, Iban, to jest muzyczny plan na godzinę 13 w Radiu SK. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: to Even i Hollow za nami na antenie Radia SK, a przed nami wielkie wydarzenie, 17 minut po godzinie 13. Jeżeli jesteście w stanie rozpoznać po kilku nutach to oznacza, że wiecie, gdzie jest Juret de Mar. Jesteście największymi fanami Maty, więc moglibyście pójść na koncert na PG Narodowym. Co trzeba zrobić?
1: Pokaż, jak się bawisz.
0: No. Nie trzeba pokazywać, jak się bawicie. Trzeba się zgłosić na sk.pl w zakładce konkursy i udowodnić, że jesteście największymi fanami Maty. Jak już tam napiszecie zgłoszenie, to czekacie aż...
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
0: Tylko, że to ja będę dzwonić. Jak już zadzwonię, to znaczy, że się udało. Więc czekam na zgłoszenia na sk.pl. Gramy zaraz.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To się opłaca.
6: Fast Super Start tygodnia. Tylko do środy. Płyn do WC Domestos zero kamienia 750 ml aż 33% taniej. Tylko 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie.
8: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Topaz! Grilluj i wygrywaj! Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe. Co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
11: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopas.pl i dołącz do gry o super nagrody.
6: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
11: Loteria trwa do 14.

0: 30 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopas.pl. Topas, dodaj do ulubionych.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: I po reklamie.

0: Ale to będzie brzmiało. Ale to będzie brzmiało już w najbliższy piątek na Stadionie Narodowym, gdzie Mata zagra. Myślę, że Kiss Kam, jego podryw roku, też się pojawi. I wy się tam pojawicie, bo przez cały tydzień rozdajemy wam bilety właśnie na to wydarzenie, a wśród chętnych jest ona, czyli Jola. Cześć, Jola.
1: Dobry.
0: Kiss Kam, rozumiem, znasz na pamięć.
1: Tak.
0: Podobnie jak wszystkie numery Maty, bo mówisz, że słuchasz go już od ilu? Od 7 lat.
1: Tak.
0: No dobra, to powiedz mi w takim razie szybki test z wiedzy, bo to był jeden z pierwszych numerów wydany przez Matę. Z kim on chciał wziąć ślub? O czym rapował zresztą?
1: O Hanie
0: Montanie, dokładnie. Nie wiadomo, czy to się uda, ale Hannah Montana po 20 latach wróciła, więc wszystko jeszcze przed nimi. Kogo ty zabierzesz na ten koncert na Stadionie Narodowym?
1: Mojego tatę.
0: Czy tata słucha też Maty?
1: Tak.
0: Siedzi może obok i to potwierdza?
1: Nie, tata jest w pracy na razie.
0: To tato drogi w pracy, będziesz musiał w piątek, będziesz chciał, zakładam, pójść na koncert na Stadion Narodowy, żeby posłuchać Maty. Jola, informuj tatę i jedziecie. A raczej idziecie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Baw się dobrze i trzymam kciuki za to, żeby to był najpiękniejszy koncert w twoim życiu. Aż Jola za nie mówiła. Prawo wieku tak zwane, ale Jola, trzymam kciuki, żebyś miała miejsce w naprawdę pierwszej linii właśnie na płycie PGE Narodowego. Mamy dla was takie bilety i w tym tygodniu je rozdajemy, bo 15 maja koncert Maty na PGE Narodowym, więc zgłoszenia na skpl.pl/konkursy, tam was odsyłam.
2: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.

0: Planuję, to kupuję.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem.
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie.
4: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jak ultra okazje Domino's 50%.

0: Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3,17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To się opłaca.
11: Trwa super start tygodnia. Teraz jogurty Fantazja od 100 do 118 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis, a polskie jabłka tylko 2,49. Tak, 2,49 za kilogram.
9: Topas, tu robię zakupy.
12: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: I oby was to tak bujało do końca dnia. Anchor 45 Ultra Talk to You w Radiu SK. Jedna z naszych nowości, która wprowadziła naprawdę dobry nastrój. A teraz niestety znowu trzeba wracać do pracy, ale po 14 wracam z dobrymi hitami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Tu się opłaca.
22: Tylko teraz lody Big Milk Intense 900 ml aż 50% taniej na drugi produkt, a 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew.

0: Tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Chyba czas na kolejny kubek kawy, bo ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie wciąż jest niskie. Do końca dnia spodziewajcie się jeszcze opadów deszczu. Na termometrach mamy 11 stopni. Jutro dalej będzie chłodno, ale już nie powinno padać.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie.

14. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie.

0: płacić, żeby wyjść z aresztu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, twierdzi w rozmowie z Radiem SK mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA.
1: Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
0: Tłumaczy Lewandowski, który dodaje, że wyjazd nie był żadną formą ucieczki, nie zdradza jednak, jakie dalsze plany ma Zbigniew Ziobro, ani na czym będzie polegać jego współpraca z Telewizją Republika. Zniszczono gniazdo Bielika niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 4-tygodniowe pisklęta.
2: Wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
0: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Para bielików od lat wracała w to miejsce i regularnie wychowywała tam młode. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
3: SK Siedlce News.
4: Magda Szewczuk, powstanie tam punkt napraw, ogródek kompostowy czy punkt przerobu bioodpadów drzewnych. Przok w gminie Skórzec zostanie przebudowany.
5: Oprócz tego, że powierzchniowo się powiększa, to będzie teraz wyposażony w takie urządzenia służące do monitorowania przepływu tych śmieci.
4: Mówi Jerzy Długosz, wójt gminy Skórzec. Na inwestycję gmina pozyskała ponad 7,5 miliona złotych unijnej dotacji. W czwartek o 18:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na spotkanie z Sebastianem Staszewskim i promocję książki o Robercie Lewandowskim.
6: Takie ładne święto znalazłam w kalendarzu. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Limeryków, więc ja przedstawiam swój. W kalendarzu mamy dziś wtorek, co oznacza, że roboty pod korek. Jak macie jakieś do podziału, które napisaliście, to bardzo proszę leskowy messenger i głosówki tam czekam. Tate McRae już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: chciałam powiedzieć matka Polka, ale tak naprawdę matka barbadoska, Rihanna Rude Boy, która zajęła się dziećmi i karierę muzyczną odłożyła prawdopodobnie na za chwilę, 17 minut po 14. Cisza może uratować nasz mózg. I to są dane naukowe od specjalistów, którzy stwierdzili, że 2 godziny ciszy dziennie pomaga odbudowywać naszemu mózgowi połączenia neuronalne przez to. Więcej rzeczy zapamiętujemy, lepiej myślimy, szybciej się skupiamy i nasz mózg jest młodszy, zdrowszy i sprawniejszy. 2 godziny ciszy dziennie, ale nie takiej ciszy, gdzie klikamy w telefon albo czytamy książkę, tylko po prostu leżenia w głuchej ciszy, którą to w codzienności raczej trudno znaleźć. Rodzice, którzy mieszkają ze swoimi dziećmi, będą coś o tym wiedzieli. Natomiast tutaj mi się tylko jedna refleksja nasuwa do głowy. Przekażcie to dalej, naprawdę, niektórym, którzy powinni nam tę ciszę dać, a jakoś nie chcą. Jak słucham pewnych ludzi, to nasuwa mi się tylko jedna myśl. Milczenie naprawdę jest złotem. Baby Rexha, New Religion, to gram już za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Terki Morliny 240 gramów w super ofercie. 1 plus 1 gratis.
1: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: Nie wiadomo dokąd, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, wiadomo jak, no bo samolotem. To są dane, które mam na ten moment a propos naszej akcji Odlot Ściśle Tajny, do której możecie dołączyć i polecieć, no tylko tak jak mówię, w nieznane. I teraz kiedy mówię, że nie wiem, to naprawdę nie wiem i nikt z nas nie wie, dokąd będziecie lecieć. I na tym ta akcja polega, że wszyscy dowiadujemy się o kierunku dopiero na lotnisku. Cała ta akcja jeszcze w maju na sk.pl w zakładce konkursy szczegóły, ale też pobierajcie naszą aplikację, bo tam kolejne podpowiedzi dotyczące kierunku weekendowego wyjazdu z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Są już pierwsze osoby na liście tych, którzy zasiądą na fotelach w samolocie, ale ta lista może być dłuższa i tam możecie dołączyć też wy. A jak macie jakieś typy, dokąd można byłoby polecieć, no to bardzo proszę, podzielcie się, bo wszyscy nad tym głęboko myślimy. Stanach, Daria Zawiałów, Eldorado. To byłby ładny kierunek. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły

0: Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Topaz! Grilluj i wygrywaj!
2: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne, Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
3: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
2: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
3: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Trust Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Prazę Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
8: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
2: Trwa super start tygodnia. Teraz słynne MR do smarowania. Opakowanie 500 gramów, tylko 5,49 za sztukę. A wszystkie pizze Giuseppe jedynie 7,99 za sztukę.
9: Topaz, tu robię zakupy.
11: I po reklamie.

0: I jakbyście w rytm tego numeru odpisywali na maile albo wypisywali wszystkie ważne dokumenty, ewentualnie pisali raporty, to już byście byli gdzieś przy końcówce swojej pracy. Ruel, Don't Say That przed godziną 15 w Radiu SK, po 15 oni, Wirowski, Pawełek wrzucają na luz, obyście wy też jak najszybciej mogli, pogoda może temu nie sprzyja, ale pogoda ducha temu, żeby wyjść jak najszybciej do domu, to już jak najbardziej. Zostańcie z SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To się opłaca.
12: Tylko teraz polskie ogórki gruntowe aż 62% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99. Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie.
13: Topaz, tu robię zakupy.
14: To będzie ostatnia reklama. Uwaga rodzice z Siedlec i okolic. Przedszkole i żłobek Zameczek z okazji swojego 15-lecia ogłaszają wyjątkowy konkurs Twórczy Rodzic. Nagrodą główną są wakacyjne miesiące w placówkach Zameczek za darmo oraz zestawy klocków Lego. Stwórzcie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Na termometrach w Siedlcach 11 stopni i taka temperatura utrzyma się jeszcze przez kilka godzin.

0: Do końca dnia będzie pochmurno, spodziewajcie się też kolejnych opadów deszczu, ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Jutro więcej słońca, ale dalej będzie chłodno.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też prezydencki projekt i dwa poselskie. Debata w tej sprawie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
3: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
4: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
3: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
2: Dziś sekcja zwłok sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Kierowca i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z królową nauk. Jak im poszło?
5: Obstałem około 50%.
6: Nie bardzo dobrze.
7: Było lepiej niż na polskim.
8: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
7: Nie wiem.
5: Średnio.
2: Mówili nam uczniowie ze Szczecina, a jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z języka obcego.
9: SK Siedlce News.
0: Magda Szewczuk, rodzina Kowieskich z Siedlec przez 4 lata żyła na jachcie. Wrócili do rodzinnego miasta i wczoraj spotkali się z mieszkańcami.
10: Najbardziej mi się podobało po prostu zwiedzanie nowych miejsc.

0: obstałem około 50%.
1: Nie bardzo dobrze.
2: Było lepiej niż na polskim.
3: Nie za bardzo, umiałem na logikę więcej zrobić.
2: Nie wiem.
0: No średnio.
4: Mówili nam uczniowie ze Szczecina, a jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z języka obcego.
5: SK Siedlce News.
6: Magda Szewczuk, rodzina Kowieskich z Siedlec przez 4 lata żyła na jachcie. Wrócili do rodzinnego miasta i wczoraj spotkali się z mieszkańcami.
7: Najbardziej mi się podobało po prostu zwiedzanie nowych miejsc.
8: Dookoła świata płynąć samemu bardzo trudno. Siła jest też w gromadzie.
9: No, że wyglądamy inaczej, jak jesteśmy w Azji lub w Afryce, to jest męczące, że cały czas wszyscy się na ciebie patrzą.
6: Mówią Kowiescy, w czasie swojej wyprawy odwiedzili aż 33 kraje.
10: Dwie minuty po 15 i wpada do nas dawno niesłyszany po południu Michael Patrick Kelly ze swoim hitem Beautiful Madness. Później hit absolutnie na czasie Andy Dust i Haris Zokaria. Kizo i Bletka i September także w planach. Pirowski Paweł, dzień dobry, witajcie.

0: Dance of September w Radiu SK. Na zegarkach już 13 minut po godzinie 15. Dzisiaj wtorek. Dzień dobry, pięknie witamy.
1: Dzień Pirowski. Dobry. I Pawełek, September, czyli wrzesień w maju, ale naprawdę wszystko się zgadza,
0: bo dzisiaj pogoda
1: dokładnie...
0: lutowa, można by
1: nie,
0: rzec.
1: Nie, no wrześniowa.
0: Ja bym powiedział, Pawełku, że jednak bardziej lutowa. Chociaż przy tych temperaturach, no masz rację.
1: Chcesz się pokłócić?
0: Oczywiście, Pawełku, z tobą zawsze.
1: Mam ci przypomnieć, jak w lutym było minus 30?
0: Proszę przypomnieć, jak w lutym było minus 30. O Jezu, przypomniałeś mi, Pawełku. Nie trzeba było tego robić. Nie mnie, ale naszym ludziom. Wyobrażasz sobie teraz, jak taka serpentyna zimna przeszła przez nasze ciała?
1: Ja jestem ciekaw, bo dzisiaj tak usiadłem na chwilę i poczułem, że po prostu mi odpływa cała energia i zastanawiam się, jak wy sobie radzicie przy takiej pogodzie. Jak wy się doenergetyzowujecie, jak dodajecie sobie powera, kiedy ta pogoda no nie pomaga.
0: Zapraszamy serdecznie, 664 402 302, tutaj SMS-owo. Oczywiście czekamy na wasze głosówki, jak zwykle porą popołudniową.
1: Eskowy Messenger do waszej pełnej dyspozycji.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To się opłaca.
16: Kwas per start tygodnia. Tylko do środy. Płyn do WC Domestos 0 kamienia 750 ml aż 33% taniej. Tylko 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,99.
14: Topas, tu robię zakupy.
17: I po reklamie.

0: nie tym razem. Aha. Mogło tak być, ale jednak Flora to imię pierwszej przyjaciółki Maćka, pierwszej dziecięcej miłości.
1: Przypominam też, że pierwsi nasi przyjaciele właśnie pochodzą z flory bakteryjnej, Pawełku. Być może właśnie o to chodziło.
0: Dobrze, dla Pirowskiego zakładam, że chodzi o Florę tak tę drugą, a dla nas wszystkich Flora to jednak będzie historia o miłości.
1: Coś czuję, że po tej zapowiedzi straciłem kumpla. No trudno, ale niech śpiewa. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK.

0: czyli tej deszczowej, dzisiejszej.
1: I jedna właśnie psa dotyczy. Maciek właśnie goni psa Matrixa, bo ten uciekł przed deszczem do lasu, a Maciek moknie na zewnątrz. A to spryciula z tego psiaka. Agnieszka z kolei proponuje zakupy z córką. Może ktoś z was miałby ochotę na taką przyjemność?
0: Nie, ja nie chcę czegoś, co będzie mnie kosztowało. Pawełku, ja tylko darmowe
1: ty propozycje mógłbyś pójść
0: przyjmuję
1: na zakupy z córką, ale chyba nie swoją, z tego co wiem. Za moment Glass Animals i Heat Waves. Zapraszamy w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Jesteś super.
4: Tak super, super?
3: Najbardziej super.
4: Ale tak super jak ceny Suzuki?
3: No, aż tak, to nie.
5: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
6: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
7: Tu się opłaca. Tylko teraz płyny do szyb Clean 500 ml tylko 6,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napoje Zbyszko od 1,75 litra do 2 litrów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: I po reklamie.

0: W Radiu SK przed 16 łapiecie numer Candy Night, to Jazzy, 4 minuty do 4.
1: I za chwilę wesce oczywiście newsy, sprawdzimy też jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach, no i aktualną sytuację na drogach, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
2: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
3: Tu się opłaca.
4: Tylko teraz lody Big Milk Intense 900 ml aż 50% taniej na drugi produkt. A 1,5 litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7 Up i Mountain Dew tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Topaz, tu robię zakupy.
4: Topaz, grilluj i wygrywaj. Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe. Co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
6: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
4: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej. Kupuj i wygrywaj w Topazie.
6: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz, dodaj do ulubionych.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
14: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
15: A w tobie?
14: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymaga na

0: subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Do końca dnia w Śródzachodniej regionie będzie deszczowo i chłodno. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie. W środę więcej słońca, ale na termometrach maksymalnie 13 stopni. Przypominam, że cały czas w remoncie jest most w Mordach, bo stoicie tam na wahadle.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. Wpłynęło też 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o zonda krypto. Śledczy zabezpieczyli również nośniki danych.
10: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
9: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Prokuratura zapowiada, że wystąpi o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania. Jego stan jest ciężki. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po dramatycznym wypadku na torze w Gnieźnie. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
11: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane. W czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
9: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Służby badają dokumenty. Na razie nie znalazły tam nieprawidłowości. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Łódzka filmówka jedzie do Cannes z jedynym polskim filmem w konkursie. Krótkometrażowa animacja Trakcje studenta Jakuba Kryszpina została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu podczas festiwalu w Cannes. Do tegorocznej edycji zgłoszono prawie 3000 produkcji z całego świata, a wybrano tylko 19 filmów. Trakcje to opowieść o mężczyźnie, który w pędzącym pociągu próbuje odnaleźć zgubiony bilet.
12: SK Siedlce News.
8: Magda Szewczuk, siedleccy hip-hopowcy zapraszają na koncert charytatywny. W najbliższy piątek zagrają dla Tymka Kalaty, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna.
13: To będzie koncert promujący moją nową płytę pod tytułem 5000 dni. Chciałbym tym wydarzeniem pokazać, że hip-hop ma się dobrze w tym mieście, że warto zawitać na ten koncert.
8: Mówi siedlecki raper Mikus. Koncert w piątek o 21 w klubie Czarny Krawat. A w piątek o 18 na siedleckim stadionie Piłkarskie Emocje. Pogoń zagra z Miedzią Legnica.
12: Rzuć na luz.
14: Już 3 minuty po 16 za moment Beauty and the Beat, a zatem Justin Bieber i Nicki Minaj, potem dołączy Charlie Puth, Jonathan z Lipką i PZ-em, a także Magic System z legendarnym numerem. Pięknie Was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
15: Tu Pawełek, dzień dobry.
14: Dzień dobry.

0: Karol G, Siantes de Ubiera Conocido w Radiu SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Pięknie was witamy, Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Pawełku. Jak nazywamy wydarzenia, które odbywają się w maju z udziałem nieletnich odzianych w białe szaty?
1: No, komunia, pierwsza komunia.
0: Ale już prawda.

0: W Grodzisku Wielkopolskim święta na pewno nie była. Przechodzimy do zaskakujących wydarzeń, które odbyły się pod hasłem
1: Trójkamienio!
0: Wszystko odbyło się przed kościołem, w którym miała miejsce komunia. Na parkingu w najlepsze bawiło się dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat. W pewnym momencie jeden krzyknął do drugiego
1: Trójkamienio!
0: A drugi nie chciał być gorszy, więc krzyknął też do pierwszego
1: Trójkamienio!
0: No i ten dał. I to, muszę przyznać, nie był najlepszy pomysł, bo zaraz później karoserie kilkudziesięciu samochodów stały się płótnami malarskimi dla tych dwóch krewkich, młodych, uzdolnionych artystów, którzy do szkicowania użyli
1: kamienia.
0: No i w sumie zniszczyli 40 samochodów, policja zabezpieczyła już ślady,
1: kamienia.
0: Na miejscu zostały odpady z kamienia, no i przekazała sprawę do sądu dla nieletnich. Radio SK. Jednego, możecie być pewni, chłopcy do końca zachowali kamienną twarz. Nelly Furtado.

0: Just the Way You Are to Milky David Guetta na antenie Radia SK. Na zegarkach 22 minuty przed godziną 17. Właśnie tak z Pawełkiem analizowaliśmy, że polatacie trochę z SK w tym roku. Już polecieliście, a lecieć będziecie jeszcze więcej, chociaż tym razem destynacja, zatem to miejsce lądowania jest nieznane.
1: I nie poznamy go tak naprawdę do ostatniej chwili. Na lotnisku wszystko się wyjaśni. Do tego czasu ta destynacja, ten kierunek będzie wielką tajemnicą. Jeżeli chcecie wybrać się na taką przygodę z taką niespodzianką, no to tylko w aplikacji Radia SK za darmo możecie zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. No, niektóre informacje wiemy, na przykład wiemy, z kim polecicie.
0: Na pewno z naszą ekipą porankową. To macie zagwarantowane, ale nasz kapitan raz na jakiś czas przysyła nam podstawowe wskazówki.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
1: No i pięknie, bo to znaczy, że lot nie będzie zbyt długi, ani nie będzie żadnych problemów, nie trzeba pilnie paszportu załatwiać.
0: Ale dowód osobisty polecam mieć gdzieś w kieszeni, ewentualnie w swoim portfelu, być może w portmonetce. Odlot ściśle tajny. Zapraszamy na sk.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, a potem wygrywacie fantastyczny czas gdzieś na świecie, w Europie, no raczej nie w Polsce. Radio
3: SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: To będzie ostatnia.

0: 50% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99. Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: I po reklamie.

0: Pausa i Magda Tick w Radiu SK na zegarkach 4,5 minuty przed 17 best.
1: No i od razu zrobiło się słonecznie, nawet jeżeli na niebie tego słońca brakuje, to oczywiście za sprawą tego hitu na czasie. Po 17 wracam do muzy, ale wcześniej newsy w SK.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?

0: 4 tysiące się uzbierało.
1: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Cappuccino. Kafe latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7. Już od

0: Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Rowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
3: Kompas to fast, tu się opłaca.
4: Fast, super start tygodnia, tylko do środy. Płyn do WC, Domestos, 0 kamienia, 750 ml, aż 33% taniej. Tylko 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 14,99.
5: Kompas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Do końca dnia w Siedlcach i regionie będzie pochmurno. Spodziewajcie się też kolejnych opadów deszczu. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Na termometrach mamy 11 stopni. W nocy opady będą zanikały. Jutro będzie dość pogodnie, a na termometrach do 12 stopni.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro 95 i diesel kilka groszy w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 28 groszy. Za olej napędowy 6 zł. 84 grosze. W górę jedynie benzyna 98, 6 zł. 87 groszy. A program ceny paliw niżej kończy się w piątek, ale jak zapowiada minister energii Miłosz Motyka, będzie przedłużony.
15: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
14: A program na razie ma być przedłużony o najbliższe 2 tygodnie. Prace mają przyspieszyć. Premier zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, a mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. Nie żyje Stanisława Celińska, była znana m.in. z filmu Pieniądze to nie wszystko czy serialu Alternatywy 4. Użyczała też głosu w licznych filmach animowanych. Aktorka zmarła w wieku 79 lat.
16: SK Siedlce News.
13: Magda Szewczuk. Pociągi Flirt wyprodukowane w siedleckich zakładach firmy Stadler wkrótce wyruszą na trasy obsługiwane przez Koleje Mazowieckie.
17: Wyposażone są m.in. klimatyzację, monitoring czy nowoczesny system informacji pasażerskiej.
13: Mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. Nowe Flirty pojadą m.in. trasą do Mińska Mazowieckiego. W czwartek o 18:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na spotkanie z Sebastianem Staszewskim, autorem biografii Roberta Lewandowskiego.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
3: Dzień dobry, bardzo pięknie was witamy. 17:02. Za moment Galaxy od Kungsa będzie Gibbs i Vin, Clean Bandit solo i Alex Warren z najnowszym hitem. Pięknie was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
5: Tu Pawełek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: Fever Dream Alexa Warrena. To słyszeliście na antenie Radia SK 13 minut po 17, a teraz będziecie słyszeć inne dźwięki, bo będą wydobywały się z trzewi jedynej prawdziwej polskiej gwiazdy. Pani Jadzi.
1: Z czego, przepraszam?
0: Z trzewi konkretnie.
2: Z czego?
0: Z głębokości.
1: Czego?
0: Własnego ciała. Jest z nami też pan Paweł.
2: Dzień dobry. No i oczywiście Kirowski.
0: Dzień dobry.
2: Obecny, jak słyszycie.
0: Pięknie was witamy. Pani Jadzia jest nawet obecna bardziej, nie tylko duchem, ale też ciałem, bo boli ją dzisiaj niecała stopa pięta, pani Jadziu, tak?
1: Tak, boli mnie piętra.
0: Piętro?
1: Pięta!
0: Pięta boli.
1: Ostroga mnie rośnie chyba.
0: Ale co to znaczy ostroga rośnie?
1: Ja nie wiem, musisz mi konia kupić.
0: W ten sposób, póki nie mechanicznego, to mamy o czym rozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Wcześniej pogadamy o przedmiocie, który Pawełek trzyma we własnym rejku.
3: Trzymam i czekam, aż właśnie tutaj skończycie i rozpoczniemy grę. 664 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- 604.
1: 604.
0: Nie, 664.
1: 664.
3: 402.
1: 402.
3: 302.
1: 302.
0: Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek i Warsaw Science, a zatem ciuszki, ciuszki dla was dostępne. Dzień dobry.
3: A kategorię zdradziliśmy?
1: Nie.
0: To pani Jadziu, poprosimy o kategorię.
1: Coś na brzydką pogodę.
0: Co? Świetnie, pani Jadziu.
1: Następnym razem,
0: następnym razem może proszę celować we właściwą nazwę przedmiotu. Będzie jeszcze naszym ludziom łatwiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, hej.
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Cześć, Bartek z tej strony.
0: Bartku, drogi, zapraszamy serdecznie, bardzo proszę.
4: Pawełku, pani Jadziu, czy to się przydaje na dzisiejszą aurę?
1: Oczywiście, że tak.
4: Dobrze, a czy to jest dwuczęściowe, czy jednoczęściowe?
3: Ale no Jadzia, to nie no, to chyba jednoczęściowe.
1: Jednoczęściowe, no jak? A, że się może składać i rozkładać?
5: Jezus, pani Jadziu!
4: No właśnie o to mi chodzi, rączka i góra na
1: dwuczęściowe.
4: Przykład.
0: Dwuczęściowe, tak jest, potwierdzamy.
4: No to myślę, że to parasol.
1: Brawo, ciekawe. Ja chciałam, żebyś Bartek wygrał.
0: Ciekawe, Bartku.
4: Super, bo już któregoś dnia tak panią chwaliłem i nie uznała mi pani odpowiedzi, no.
1: Ja nie uznałam. To teraz widzisz, jak ci podpowiedziałam? Jest,
4: bardzo mnie
1: jest.
4: To cieszy.
0: Ciekawe, Bartku, w głowę zachodzę, jak ci się udało wpaść na właściwą nazwę tego przedmiotu. Naprawdę, to filozofowie będą teraz siedzieć dekadami i się zastanawiać. Pani Jadziu, bardzo dziękujemy za super pomoc.
1: Ale no widzisz, no... Raz nie wygrał, to teraz wygrał.
0: No i bardzo dobrze się składa przecież.
1: Ja odrzuciłam, ja nikomu nie odrzucałam odpowiedzi, tylko wy.
0: Moje uczucia pani odrzuca już od wielu, wielu lat. Pani. No właśnie, dwa razy.
1: Dobrze.
2: Dobranoc.
1: Tak do trzech razy sztuka.
0: No, jak dożyję, bo nie wiem, czy mamy tyle czasu.
6: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To się opłaca.
7: Trwa super start tygodnia. Teraz słynne MR do smarowania. Opakowanie 500 gramów, tylko 5,49 za sztukę. A wszystkie pizze Giuseppe jedynie 7,99 za sztukę.

0: To był Armin Van Buren osobiście, Come Around Again na antenie Radia SK, pół do szóstej, ale to nie koniec Armina Van Burena na naszej antenie, bo ma wam coś jeszcze do przekazania.
1: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show A State of Trance is returning to Radio SK. So tune in every Friday night at 10 PM. See you then.
2: Tak jest, Armin przekazał wam, jak słyszeliście, z radością, że jego show Estate of Trance wrócił do Eski i jest do posłuchania w każdy piątek wieczorem po 22:00. To oczywiście wszystko w ramach SK Live Remix,
0: który w tenże piątek wystartuje już punktualnie o 20:00. Mnóstwo zabawy dla was, mnóstwo fantastycznych dźwięków, no i takiego miksowania, jakie może zapewnić tylko on, Armin Van Buren. To przypominamy w piątek, a teraz na naszą antenę wskakuje K-popowa formacja BTS i płyniemy na falach Radia SK, bo to numer zatytułowany Sweet.

0: to takie muzyczne przypomnienie o przerwie w pracy. Break Free, Ariana Grande i Zed. To jest Radio SK, a na zegarkach 23 minuty przed 18. Witamy pięknie w naszym popołudniowym zakątku.
1: Tu Pirowski, Pawełek, i mamy nadzieję, że jednak to już nie przerwa w pracy, a całkowita przerwa od pracy i że to
0: do jutra,
1: wszystko
0: do jutra.
1: Już za wami, co najmniej do jutra. Za chwilę gramy fajnie, bo będzie Sampry Back to Friends, ale odwiedzi nas też Kasia Gruszka, zwana też Katy Perry.
2: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: nam nie jest wszystko jedno i wcale nie jest wszystko źle. Za moment się o tym przekonacie, słuchając punktualnie od 18. Imprezki w Radiu SK.
1: Powiem więcej, jest nawet dobrze.
0: Naprawdę?
1: Tak?
0: A daj co najmniej 50 logicznych argumentów, żebyśmy ci wszyscy uwierzyli.
1: To już od razu jeden, który załatwi wszystkie 50.
0: Ale zacznij je wymieniać już po 18,
1: mata,
0: bardzo cię.
1: Mata bilety na matę.
0: No i tym jednym
2: mata
0: słowem.
2: Mata bilety na matę? Mata?
1: O, będziecie, super. Będziecie mata.
0: Zapraszam was bardzo serdecznie, jakby to powiedzieć, no szachmat.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Topaz! Grilluj i wygrywaj!
3: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne, Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
4: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
3: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
4: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4500.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4000. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Jednego litra do 2 litrów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
3: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie cały czas jest niskie. Do końca dnia będzie pochmurno i deszczowo. Na termometrach 11 stopni. W nocy przestanie padać. Jutro powinno być dość pogodnie, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 kresek.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Już prawie 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zderzenie dwóch ciężarówek na S17 na trasie Lublin-Warszawa. Utrudnienia są teraz na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości Mopsarny, niedaleko węzła Ryki. Zablokowany jest prawy pas, a ruch odbywa się lewym pasem. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityka PiSu do Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd już zapowiedział wniosek o jego ekstradycję do Polski.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
13: SK Sport News.
11: Jutro i w niedzielę polscy zawodnicy ręczni zagrają 2 mecze z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Jutrzejsze spotkanie o 18, a 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: SK Siedlce News.
10: Magda Szewczuk, rodzina Kowieckich z Siedlec, przez 4 lata żyła na jachcie. Członkowie rodziny podkreślają, że w tym czasie przeżyli zarówno dobre, jak i trudne chwile.
14: Za taka malatka wypłynęliśmy 4 jachty z jednej wyspy, nie pamiętam, która to była, i 2 dostały piorunami.
15: Mąż niestety dostał nagłego ataku.
16: 120 mil od lądu w Indonezji.
15: W Indonezji. Więc i tak mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że znalazł się szpital.
10: Wspominają Kowiescy, razem przepłynęli ponad 40 tysięcy mil morskich.
17: Imprezka. Imprezka.
18: Spokojnie, już po wszystkim, słuchajcie. Daliśmy radę ten wtorek zaliczyć. Prawie 2 minuty po godzinie 18 ruszamy z imprezką w Radiu SK. Jeżeli jesteście troszkę wkurzeni po pracy, bo bywa, prawda, czasami, to za chwilę Aziz Amna, poprawa humoru, będzie w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To nie wraca.
1: No i tak się właśnie wraca do domu z hitami na czasie, się można pobujać w samochodzie. PZ Matajka z bałaganem w Radio SK, to są hity na czasie. No a teraz szokująca informacja, słuchajcie. Świat nie będzie już wyglądał tak samo, słuchajcie. Coś się skończyło, to jest pierwsza taka sytuacja od 48 lat. Uwaga, Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu na tegorocznym mundialu. TVP ogłosiło dzisiaj listę komentatorów, no i niestety pana Dariusza Szpakowskiego tam nie ma. Podobno nawet dostał propozycję, żeby mecze komentować, ale nie skorzystał. To ja w tym, słuchajcie, w takim razie mam pytanie w imieniu wszystkich fanów piłki nożnej do pana Dariusza.
2: A co ty robisz?
1: Ale z drugiej strony, po tylu latach komentowania Dariuszowi Szpakowskiemu należy się, żeby sobie usiąść przed telewizorem z chipsami i na spokojnie mecz obejrzeć.

No i to się nazywa właśnie wieczorny relaks z hitami na czasie. Eileen, you, me, Ellie Goulding, to jest Radio SK, 21 minut po godzinie 18. Ostatnio doszło do wielkiego skandalu w powietrzu, słuchajcie. Na pokładzie samolotu lecącego z Argentyny do Panamy pewna para 50-kilkulatków bardzo, i to bardzo zaczęła pokazywać swoją miłość wzajemną i zaczęli to robić na oczach wszystkich pasażerów. Normalnie w czasie lotu, normalnie na siedzeniu wszyscy patrzyli, a oni się tam, wiecie, co robią, no. I potem ta para trafiła na komendę, usłyszeli zarzuty, a z komendy tego pana odebrała żona. No i to jest, słuchajcie, nauczka dla wszystkich linii lotniczych, że te toalety w samolotach to jednak powinny być troszkę większe.

uzupełniamy baterię po całym wtorku. Sony Fodera, to jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. No i niesamowity wyczyn polskiego himalaisty, słuchajcie. Bartek Ziemski zjechał na nartach z jednej z najwyższych gór świata w Himalajach, słuchajcie. To jest niesamowite. Wszedł na lotce 8,5 km w górę.

0: Tak raper zagra tam wszystkie największe hiciory w swojej karierze, między innymi Szafir, który po 19 w Wesce się pojawi. No i wy możecie w tym uczestniczyć i to jeszcze za darmo, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnej loterii, nie ma wysyłania SMS-ów, po prostu wpadacie za darmo na sk.pl i udowadniacie nam, że jesteście największym fanem Maty na świecie. Bardzo proste, po 19 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Radio
1: SK. Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga rodzice z Siedlec i okolic! Przedszkole i żłobek Zameczek z okazji swojego 15-lecia ogłaszają wyjątkowy konkurs Twórczy Rodzic. Nagrodą główną są wakacyjne miesiące w placówkach Zameczek za darmo oraz zestawy klocków Lego. Stwórzcie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana sobek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Topaz! Grilluj i wygrywaj!
8: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe. Co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
9: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
8: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
9: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
13: Jak tak? To Allegro.
14: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
19: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
20: Siedlce na czasie.
21: Magda Szewczuk, już w najbliższą sobotę Noc Muzeów. Z tej okazji mnóstwo atrakcji przygotowało Muzeum Regionalne w Siedlcach. O szczegółach opowie wicedyrektor muzeum Krzysztof Haberski.
22: Już na początku przygotowaliśmy coś naprawdę niezwykłego, ponieważ będzie spektakl Matecznik w wykonaniu Teatru Łątek z Supraśla, najmniejszego teatru w Polsce.
21: Noc Muzeów startuje w sobotę o 19:00. Dokładny program znajdzie się w naszym portalu.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
23: Muzyką się żyje.
0: Już dzisiaj w Wiedniu rusza wielkie muzyczne święto. Czas na pierwszy półfinał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Na scenie pojawi się jako 14 z kolei, czyli jako przedostatnia uczestniczka. I według najnowszych przewidywań bukmacherów Alicja Szemplińska ma naprawdę spore szanse na awans do finału, który już w najbliższą

A te notowania rosną po ostatnich próbach, bo występ wyszedł jej naprawdę bardzo dobrze. Półfinał startuje dzisiaj o 21:00 i będzie można go za darmo obejrzeć w telewizji. Alicja pojawi się na scenie po godzinie 22:00. No i przypomnijmy, jak co roku, jak zawsze, w związku z Eurowizją nie obyło się bez kontrowersji. Do udziału w konkursie został dopuszczony Izrael. W reakcji na to z występów na Eurowizji występ zrezygnowało 5 państw. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Więcej o konkursie piszemy na sk.pl. Na naszej stronie możecie też za darmo upolować bilety na Matę. Szukamy największych fanów tego rapera. Tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie w najbliższy piątek. Wtedy Mata zagra The Best Of, największe swoje hity w karierze i wy możecie to przeżyć razem z Radiem SK. No bo to się właśnie nazywa imprezka z Radiem SK. Za moment dzwonię do kogoś z was i już chyba wybrałem kandydatkę, która zna wielkiego fana Maty. Powiem tylko tyle. Będzie za chwilę fajna niespodzianka na antenie Radia SK. Ktoś się mocno ucieszy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: David Guetta i Sia w Radiu SK. Gramy hity na czasie i szukamy największych fanów Maty. Ja teraz chyba nie fankę namierzyłem, ale kogoś, kto zna fana Maty. Asia razem ze mną. Cześć, Asia.
1: Cześć, cześć.
0: Powiem ci, że ty to jesteś naprawdę fajną koleżanką z pracy. Lubisz tą Paulinę, co?
1: A no pewno.
0: Wy się tam na księgowości chyba dobrze bawicie, z tego co tutaj czytam.
1: Bardzo się dobrze bawimy. Bardzo, zawsze z wami.
0: Ale to udowodnij nam, że twoja koleżanka Paulina jest wielką fanką Maty.
1: No słucham, ale co mam powiedzieć?
0: No właśnie, dlaczego uważasz, że ona powinna się bawić przy kawałkach Maty na żywo?
1: No przecież powinna, bo nie dość, że jest fantastyczna, to do tego jak tylko w radio leci Mata, to od razu jej nóżka się rusza.
0: I wszyscy przy okazji na tej księgowości się dobrze bawią, bo jest dobra energia,
1: prawda? Oczywiście. Czasami nawet nam zatańczy.
0: Wow, Paulina razem ze mną. Jest coś, Paulina, czy ty potwierdzasz?
2: Cześć, cześć, no pewnie, że potwierdzam, jestem ogromną fanką.
0: Czyli jak rozumiem, SK puszcza Matę i tam po prostu cała księgowość się buja.
2: Tak, staram się rozruszać jak mogę.
0: Ale bardzo mnie zaciekawiło też to, co Asia napisała w zgłoszeniu, że nawet wiesz, skąd się wziął kawałek Jared de Mar.
2: Tak, tak, wiem, bo też jestem fanką piłki nożnej i jak grałam, prawda, w FC, to wiedziałam od razu, że tam będzie Jared de Mar, także byłam zachwycona.
0: A w teledysku jest ktoś znany, prawda?
2: Ojejku, teraz już co?
0: Wojtek Szczęsny. Ach, obejrzyj, jak zajdziemy z anteny, to musisz obejrzeć, bo to jest naprawdę fajne. No to słuchaj, Paulina, powiem ci tylko tyle. Masz bardzo dobrą koleżankę. Naprawdę bardzo dobrą. Ja ci zazdroszczę takiej koleżanki z pracy. Każdy by chciał mieć takiego przyjaciela w robocie, na księgowości między innymi. Bo właśnie teraz od Pauliny i od Radia SK... Od Asi dostajesz...
1: Od
0: Asi, tak. Już mi się wasze imiona tutaj mylą. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że Paulina, dobrze mówię, Paulina, dostaje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Co ty mówisz?
0: Naprawdę.
1: Paulina, wszystkiego dobrego!
2: Jezu, Asia, jesteś cudowna. Dziękuję ci bardzo.
0: Wow.
1: Masz się dobrze. Spełniaj marzenia.
0: Ale tam dzięki, będzie jutro Asia. Imprezka podczas zmiany.
1: Jutro będzie szał.
0: One, dziewczyny, wy się już pewnie nie możecie doczekać, aż przyjdziecie do pracy i razem zaczniecie tam plotkować i się będziecie chwalić wszystkim, jaka to Asia jest dobra, że Paulinie bilety na Matę załatwiła.
2: Cała praca będzie wiedziała, że Asia jest super.
1: Nie przesadzajmy.
0: Wszystkiego jest, dobrego, jest. Dziewczyny. To teraz odpalajcie Eskę, bo ja gram Matę właśnie teraz. Szafir na antenie Radia SK.

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Cappuccino. Kafe latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
3: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Let's get

Christian Marci na wieczorne rozbudzenie. Tak, żeby po kolacji od razu nie zasnąć, bo to podobno niezdrowo. To jest Radio SK, to są wieczorne hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, kto i czym was fajnie ostatnio zaskoczył. Agata mówi, że koleżanka z pracy ją zaskoczyła, bo w kilka dni dogadały wspólny wyjazd. A wiecie, jak to w dorosłym życiu bywa. Człowiek przez pół roku się ze znajomymi dogaduje w sprawie terminu, a na końcu się okazuje, że prawie nikt nie może i że jednak trzeba przełożyć. A Agata z koleżanką w kilka dni się dogadały i słuchajcie, już w najbliższą sobotę razem gdzieś wyjeżdżają. Agata, ty się upewnij, o co chodzi, bo czy ta koleżanka przypadkiem nie zrozumiała, że ty za ten wyjazd płacisz? Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, kto i czym was ostatnio fajnie zaskoczył, a ja gram romantycznego Alexa Warrena.

0: numer bardzo wakacyjny. I tak będą brzmiały wakacyjne wieczory już niedługo. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zapytałem, kto i czym was ostatnio miło zaskoczył. Natalię zaskoczył syn, bo kupił jej fajny prezent na urodziny.
1: Kupił, czym mnie za bardzo zaskoczył, moje ulubione pomadki i moją ulubioną herbatę. Nawet nie wiedziałam, że wie, ja co lubię.
0: My faceci po latach małżeństwa nie jesteśmy nigdy pewni, czy wy coś lubicie, dziewczyny. Także szacun dla syna, zwłaszcza za tą pomadkę, prawda? Bo jak my wchodzimy do działu damskiego w jakiejś drogerii, to tam wszystkie te tusze, te szminki wyglądają tak samo, więc naprawdę nie wiem, jak jemu się to udało. Zaraz do was wracam z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie Benson Boone w Radiu SK.

0: Poranka promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
4: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: I sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
13: Siedlce na czasie.
14: Magda Szewczuk, kulinarne poddasze z Siedlec zaprasza na kolację w ciemności. O szczegółach Michał Matlankiewicz.
15: Przechodzimy na kulinarne poddasze, dostajemy opaskę na oczy, potem zostajemy wprowadzeni do bardzo ciemnego pomieszczenia i tam podczas serwowania 5 dań przez prawie 1,5 godziny otrzymujecie eksplozję smaków.
14: Dla naszych słuchaczy mamy wejściówki na kolację w ciemności w Siedlcach. Jeśli chcecie je dostać, wyślijcie nam wiadomość prywatną na fanpage SK Siedlce News. Czekamy na zgłoszenia.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
16: Muzyką się żyje.
17: I już za niecałą godzinę zaczyna się muzyczna walka. Czas na 70. odsłonę Eurowizji. Dzisiaj w Wiedniu pierwszy półfinał, w którym zobaczymy naszą reprezentantkę. Alicja Szemplińska wykona piosenkę Pray, a pojawi się na scenie jako przedostatnia. Półfinał startuje o 21. Jako pierwsza na scenie pojawi się Mołdawia, potem Szwecja i Chorwacja. Alicję Szemplińską zobaczymy pewnie dopiero po godzinie 22. A jak wygląda głosowanie? Jak co roku, nie można głosować na reprezentanta własnego kraju. Głosy na Alicję Szemplińską mogą oddawać wyłącznie widzowie z innych krajów. Ale jeśli na przykład macie kogoś znajomego za granicą albo tam mieszkacie, to śmiało możecie głosować. Głosy można oddawać na stronie Eurowizji albo wysyłając SMS-a pod odpowiedni numer, który łatwo znajdziecie w internecie. A notowania Alicji Szemplińskiej cały czas rosną. Eksperci dają jej ponad 50% szans na awans do finału i typują, że zajmie 9. miejsce w swoim półfinale. Trzymamy kciuki, a wszystkie najważniejsze newsy z Eurowizji na bieżąco zbieramy dla was na sk.pl.
0: Imprezka.
17: Mamy na przykład zdjęcia z prób i mamy tam na przykład sukienkę Alicji Szemplińskiej. Pewnie już się tam szykuje, pewnie już tę sukienkę zakłada, jakieś tam makijaże. A ja wam życzę, żebyście już makijaże mogli zmyć i założyć jakieś wygodne ubrania. Zaczynamy wieczór z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

Miu Izalia w Radiu SK i numer jeden gorącej setki Radia SK 2025, a ja mam świetnego newsa, słuchajcie, lato coraz bliżej, jest kolejna oznaka, kolejne potwierdzenie, bo w naszym kraju zaczyna się sezon na białe noce. To znaczy tyle, że w sezonie letnim niebo na północnym horyzoncie nie jest w 100% czarne. Przez całą noc jest takie lekko jasne, niebieskawe, jakby cały czas trwał zachód słońca. Na razie można to zobaczyć tylko na północnych krańcach Polski, bo słońce już nie zachodzi tak głęboko za horyzont, ale z każdym dniem to zjawisko będzie się przesuwało na południe naszego kraju, a do wakacji zostało nam dokładnie 44 dni, więc ja nawet nie pytam, czy na pewno zdążymy z formą na lato, ja po prostu zagram. The Chemical Brothers już teraz.

0: w Radiu SK. Gramy hity na czasie, no i pytamy was, kto ostatnio czym was miło zaskoczył. No i Piotrek mówi, że go szefowa miło zaskoczyła. Miło, bo nie dała podwyżki, ale to wbrew pozorom całkiem dobra informacja.
1: Powiedziała, że na dawanie podwyżek ma ban od zarządu, ale dostanę auto służbowe. I wiecie co? Już w czwartek jadę odebrać to auto.
0: Podwyżki nie ma, ale jest firmowe paliwo, a to jest warte jak bardzo duża podwyżka.
2: Reklama. Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Ale ten numer hipnotyzuje, ale rozluźnia. Idealny na wieczór. To jest hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie, ATB. Ecstasy. Ekstaza to będzie, jak usłyszycie coś takiego na antenie Radia SK.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Tak jest, pierwsze podwójne zaproszenie rozdaliśmy, teraz czas na was. Zabieramy was w podróż w nieznane, na odlot ściśle tajny. Lecicie z nami na weekend za granicę, w bardzo fajne miejsce, tylko nie wiecie dokąd. Dokąd to się dopiero dowiadujecie na lotnisku, wiecie kiedy i wiecie z kim. I wiecie, że z Radiem SK. I już są pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: I druga podpowiedź.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: No i gdzie to może być, jeśli macie jakieś typy? No to zgłaszajcie się, a zgłoszenia przyjmujemy w naszej eskowej aplikacji na smartfony, którą za darmo możecie ściągnąć. Pobierajcie i udowadniajcie nam, że z nami możecie odlecieć, że potraficie. A już teraz Ed Sheeran.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

bardzo dobry imprezkowy numer. Z Eską Nie Chce Się Spać to Einot. To są wieczorne hity na czasie, a już za chwilę startuje wydarzenie, które będzie śledziła cała Europa. Czas na pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. W tym półfinale zobaczymy naszą reprezentantkę Alicję Szemplińską, która wystąpi z hitem Pray i podobno mamy matematyczne szanse na awans do finału ponad 50%. Tak mówią bukmacherzy. Wszystkie najważniejsze informacje z Eurowizji mamy dla Was na sk.pl. Tam jest specjalna relacja.

0: Mi. Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
9: Siedlce na czasie.
10: Magda Szewczuk, tym razem mam dla Was kilka propozycji na najbliższe dni. W czwartek Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na spotkanie z Sebastianem Staszewskim oraz promocję jego książki pod tytułem Lewandowski Prawdziwy. Spotkanie rozpocznie się o 18 w bibliotece. Tego samego dnia o 18 w sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach koncert Olgi Jagiełło. A w najbliższy piątek siedleckie kino Helios zaprasza na film dokumentalny o grupie Iron Maiden.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.

0: Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. Wrócili z rejsu dookoła świata. Po 4 latach życia na oceanie, 6-osobowa rodzina Kowieskich z Siedlec przyjechała do domu. Od razu po powrocie, przy żaglówce nad Siedleckim Zalewem, spotkała się z mieszkańcami, by opowiedzieć o wyprawie.

miejscu dookoła świata. Po 4 latach życia na oceanie, 6-osobowa rodzina Kowieskich z Siedlec przyjechała do domu. Od razu po powrocie, przy żaglówce nad Siedleckim Zalewem, spotkała się z mieszkańcami, by opowiedzieć o wyprawie.

0: to jest...
1: Nazywają aleją burz. Trzeba się po prostu bardzo mocno utrzymać spokój, że jednak nas nie uderzy. Wypłynęliśmy 4 jachty z jednej wyspy, nie pamiętam, która to była, i 2 dostały piorunami.
2: Spalone wszystko.
1: Wszystko, sterowniki, wszystko, cała elektronika do wymiany.
2: To jest niesamowite wrócić po 4 latach, zobaczyć wszystkie te nasze przyjazne twarze i że tyle tych fajnych ludzi wokół nas, bo oni nas niesamowicie wspierali w tej podróży. Tak naprawdę, gdyby nie oni, to byłoby nam dużo trudniej, bo w wielu momentach mogliśmy liczyć właśnie zawsze na nich, na dobre słowo, na ten telefon, mimo różnicy czasu, o każdej porze dnia i nocy. Mieliśmy naprawdę ogromne wsparcie tutaj właśnie w naszych przyjaciołach Siedlec.
3: Kowieskim pogratulowały nad zalewem także władze miasta Siedlce, mówi wiceprezydent Dariusz Stopa.
4: No muszę powiedzieć, że naprawdę to jest ewenement i dzisiaj już jak z perspektywy, gdy państwo już wrócili, no to można powiedzieć, człowiek się wszyscy się cieszą, ale w momencie, gdy 4 lata temu wypływali, to na pewno było bardzo dużo obaw, nie tylko samej, przypuszczam, tak, rodziny, ale też i bardzo wielu przyjaciół, bliskich. No a dzisiaj, ale dzisiaj się cieszymy, że jednak to wszystko się udało. Na pewno to przygoda życia jest. No nie każdy tak chyba by się odważył, żeby z całą rodziną wypłynąć, tak? Jeszcze tutaj jedno im małe dziecko, jak słyszałem wcześniej, miał 2 lata, dzisiaj już ma 6, więc naprawdę jest to też godne podziwu, ale jednocześnie można dzisiaj tak trochę zazdrościć, że te marzenia jednak, jak się walczy o te marzenia, to się spełniają.
5: SK Siedlce.
3: Fundacja Martel z Kalisza przekazała na oddział pediatryczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach nową biblioteczkę w kształcie serca. Dostępne są w niej książki i kolorowanki dla małych pacjentów, sponsorowane przez lokalnego przedsiębiorcę. Książki będą co miesiąc uzupełniane, by mogły stale przynosić radość chorym dzieciom i wspierać je w powrocie do zdrowia.
6: Magdalena Sałata, członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Jana Pawła II w Siedlcach. To jest bardzo ciężki moment, kiedy szczególnie dziecko jest chore i trafia na oddział. I ten czas trzeba temu dziecku i rodzicom również w jakiś sposób zagospodarować. A wiadomo, często jest tak, że no wiadomo, w szpitalu nie ma miejsca do tego, żeby pobiegać, pobawić się. Szpital jest od leczenia. A dzieci potrzebują szczególnej uwagi. Na czym najlepiej zawsze się skupić? Na książce. Jak sami państwo doskonale wiecie, książka pobudza niesamowicie wyobraźnię, ale nie tylko dziecka, bo rodzica też przy okazji, nawet jak czyta bajki, ja tak mam, jako mama, jak czytam bajkę swojemu dziecku, to gdzieś ja widzę te obrazy, widzę po prostu tą bajkę i to jest piękne. I moje dziecko bardzo często następnego dnia jeszcze nawiązuje do bajki, która była opowiadana na dobranoc. Tutaj kwestia kolorowanek. To, z czym dzieci mają teraz ogromny problem, to jest motoryka mała. Trzymanie kredki, trzymanie widelca, łyżki, wszystko sprawia naprawdę bardzo duży problem, bo dzieci tak naprawdę są angażowane albo dużymi klockami, dużymi przedmiotami, tak żeby było im łatwiej, jak rodzice wyręczają. A w tym momencie, mając kolorowanki, ta motoryka pięknie przy okazji ilustrowania i pobudzania również wyobraźni, pięknie tą rękę ćwiczymy i zajmujemy czas. Dziecko nie myśli o tym, że jest chore, rodzic nie myśli o tym, że dziecko cierpi. I to w tym momencie ja chciałam państwu bardzo podziękować, że ta biblioteczka mogła się znaleźć u nas, w naszym szpitalu, na naszym oddziale, że dzieci będą mogły te książeczki otrzymać, wziąć ze sobą i dzięki temu mieliście państwo czas przebywania w szpitalu, a nikt nie lubi być pacjentem szpitala. Nieważne jak wspaniały szpital miałby być, to tak naprawdę nikt nie lubi przebywać i chorować, a dzięki państwu chociaż ten czas jest wypełniony radością, uśmiechem i pobudzaniem wyobraźni. Dziękuję pięknie.
7: Tomasz Araszkiewicz, członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Oczywiście tutaj pięknie pani prezes powiedziała, że czytała bajki, czyta bajki, czy też czytała bajki dziecku. Natomiast ja staram się zawsze opowiadać te bajki, no ale na podstawie czego? Na podstawie przeczytanej lektury książeczki, więc to też jest bardzo istotne. Tak jak pani prezes powiedziała, umilić czas, powodować, że dzieci się rozwijają manualnie, czy też w ogóle rozwijają. No taka biblioteczka jest niezmiernie ważna. Poza tym umilić ten czas w szpitalu to jest niezmiernie ważne. To nie jest to jakiś przyjemny czas zarówno dla dziecka, jak i dla opiekuna, czy też rodzica, więc umilić

0: Dajmy ten czas i dbajmy o te nasze pociechy, żeby były uśmiechnięte bez względu na to, czy są w szpitalu, czy też nie są w szpitalu, ale żeby były uśmiechnięte i żeby się rozwijały.
1: Ania Lewandowska, Fundacja Martel. Z Kalisza od 2019 roku przywracamy modę na czytanie wśród dzieci w polskich szpitalach, ale nie tylko, bo jeździmy też do przedszkoli, do szkół. Inspirujemy do takich działań zachęcających przez jakieś warsztaty, włączamy się w różne inicjatywy. I dzisiaj 69. biblioteczka, 69. otwarcie w Siedlcach właśnie, dzięki wsparciu tej pana Pawła Żurowskiego z firmą Szkoholicy.
2: Dlaczego takie wspieranie czytelnictwa pani zdaniem jest ważne?
1: Bo widzimy od czasów chyba pandemii właśnie i w Kaliszu, jak jeździmy do szpitala, że dzieci nie umieją nawet przewracać stron w książkach. Oni wszystko myślą, że jest to tablet albo telefon. I tak jak tutaj pani prezes mówiła, pomagamy, żeby ćwiczyły motorykę, żeby było im sprawnie wrócić po jakichś urazach na ortopedach. Najczęściej właśnie gdzieś te kolorowanki ich odciągają od tego, no ciężko jest wyleczyć rękę, jak ona nie jest ruszana po prostu, nie? Więc żeby zmotywować i żeby szybciej wracały do zdrowia. A żeby czytały po prostu, żeby nie myślały o chorobie i myśleliśmy, że chodzi tylko o dzieci, ale chodzi też o dorosłych, no bo jeżeli dziecko będzie czytało, a rodzic będzie w telefonie, no to nie ma to sensu, dlatego coraz częściej dołączają właśnie różne wydawnictwa bardziej, które mają książeczki dla dorosłych i też dosyłamy i staramy się, żeby dziecko wzięło, żeby mama wzięła dziecko na kolana, żeby sobie razem czytali, oglądali i przenosili się w ten świat fantazji, a nie tutaj w tą szpitalną taką rzeczywistość, która jak oglądamy, jak jeździmy, jest trudna czasami.
2: W ilu miastach już powstały takie biblioteczki?
1: 69 biblioteczek, ale miast będzie troszkę mniej, bo w niektórych jest po kilka. Ale to są 2-3, więc no dokładnie nie wiem, ile jest to miast. Ale cała Polska, bo i w górach, i nad morzem.
2: Podobno biblioteczka będzie też uzupełniana z czasem.
1: Biblioteczki co miesiąc regularnie uzupełniamy, ponieważ nie jest to taka typowa biblioteczka, gdzie dzieci wymieniają się książeczkami, tylko są to prezenty dla dzieci. Dzieci mogą zabrać książeczki do domu po wyjściu ze szpitala. Różne pielęgniarki tutaj sobie mają swoje takie tajne procedury. Niektóre dają dzieciom, jak na przykład idą na jakiś ciężki zabieg, żeby nie bolało. Niektóre kładą na łóżku, tak jak jest ręcznik w fotelu na powitanie. Będziemy mieć kontakt z panią oddziałową. Dzwonimy, zawsze pytamy, ile jest dzieci i co miesiąc książeczki kurierem wysyłamy. Również kolorowanki, takie też z kredką, różne takie edukacyjne szlaczki, żeby dzieci rączki mogły ćwiczyć.
3: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bill Gunnar Inbater. Otóż kochani, no my tak naprawdę pałamy się tym, żeby każde dziecko w szpitalu będące mogło sobie poczytać książki, pokolorowanki sięgnąć i też rozwijać swoją wyobraźnię, ponieważ jest to właśnie misja Fundacji Martel i tak naprawdę chcielibyśmy, żeby każdy szpital miał właśnie taką biblioteczkę.
4: Paweł Żułowski, firma Łóżkoholicy.
2: Podobny jest pan sponsorem tej biblioteczki.
4: Tak, właśnie jakiś czas temu widziałem taką biblioteczkę i no zakochałem się w tej inicjatywie, ponieważ super jest wspierać właśnie dzieciaki, szczególnie na oddziałach i można im umilić czas, a wszystko też wzięło się z tego, że sam mam dzieci i uwielbiam czytać im bajki. Niejednokrotnie zamieniam te postacie na imię własnego dziecka i oni czują tym bardziej, że uczestniczą w tym, więc to widać, jak super działa to na wyobraźnię. No więc bardzo, bardzo chciałem utworzyć taką biblioteczkę w mieście, w którym mieszkam, w którym prowadzę właśnie firmę Łóżkoholicy. To jest 69. biblioteczka, więc to po prostu działa i fajnie brać w tym udział.
5: SK Siedlce News.
6: Monika Półbratek, pora na magazyn lokalny Radia SK Siedlce, a w nim wywiad z siedleckim zespołem Jerzyn. Powstał on w listopadzie 2024 roku. Z członkami grupy rozmawiała Monika Radomyska.
5: SK Siedlce.
7: Ze mną w studiu przedstawiciele zespołu Jerzyn. Zespołu Siedlec, przedstawcie się proszę.
8: Ja nazywam się Rafał Bloch, wokalista, autor tekstu, w większości muzyki, założyciel.
9: Witam Państwa serdecznie, Wojciech Wiśniewski, perkusista i trochę w chórkach podśpiewuję.
8: I założycie.
7: Gracie muzykę reggae. Powiedzcie, ile członków liczycie, bo wiem, że jest Was sporo. I skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie reggae zacząć grać, bo to raczej jest dość nietypowy gatunek muzyczny u nas.
8: To może opowiemy od początku, jak to się zaczęło. Zaczęło się od

0: momentu, w którym została reaktywowana Siedlecka Piwnica. To jest takie cykliczne wydarzenie, podczas którego artyści siedleccy czy około siedleccy mogą wykonywać swoje utwory, piosenki, czy covery, czy własną twórczość. I zainspirowane obecnością właśnie na tymże wydarzeniu postanowiłem wystąpić tam z swoimi znajomymi. No i między innymi zapytałem Wojtka, który od wielu, wielu lat już ciągnął mnie za język i za gitarę i za struny, żeby zacząć wreszcie grać właśnie muzykę reggae. Ja jestem związany z muzyką reggae od, że tak powiem, wczesnych czasów dorastania, można tak to nazwać. No a Wojtek już jest na scenie trochę dłużej, nie wiem czy z muzyką reggae, no ale...
1: No, od początku lat 90. praktycznie. Historia powstania zespołu, tak to faktycznie było. Mieliśmy jakieś pierwsze spotkania z Rafałem przy okazji różnych koncertów. Rozmawialiśmy o tym, on zafascynowany muzyką reggae, ja też w latach swoich młodszych dużo słuchałem i nie ukrywam, bardzo, bardzo lubię nawet polską scenę. I tak od słowa do słowa ten proces przybierał na mocy. Trwało to dosyć długo. W międzyczasie byliśmy w kontakcie i mieliśmy wiadomości w stylu: okej, dobra, to z kimś tam pograłem, coś tam, ale to nie to, z kimś tam coś tam, ale dobra, no to szukamy sobie ludzi. Później pojawił się Sebastian chyba, to basista, tak?
0: Właściwie ludzie, można powiedzieć, że znaleźli się wtedy, kiedy znalazło się też pierwsze wyzwanie.
1: A no tak, postawiliśmy sobie tak wyzwania, założenia i tak postanowiliśmy to realizować.
0: I to już jakby świat pozwolił nam wtedy poznać Sebastiana, że tak powiem. To jest człowiek bardzo doświadczony z przeszłością muzyczną w wielu zespołach i on gra u nas na gitarze basowej. No i bez niego tak naprawdę tutaj by ten zespół nie zaistniał, ponieważ znaleźć takiego basistę, który czuje, który rozumie, który gra, który chce, no to naprawdę, który wie o co chodzi, to akurat znaleźliśmy odpowiedniego człowieka. I to jest ciekawostka, bo Sebastian jest jedynym nieznajomym naszym. Nasz zespół tworzył tylko znajomy. I tylko Sebastian jakby do nas dołączył, a cała siódemka znała się wcześniej czy z koncertów, czy z różnych jakichś wspólnych wyjść, imprez, wiadomo, Siedlce to jest małe miasto, ciężko się nie znać.
1: Około muzycznych też różnych zdarzeń,
0: tak? Tak, tak, tak. Karaoke.
1: Ale co ciekawe, Sebastian trafił do zespołu, tak jakby nazwijmy to, na mocy internetów, z portalu takiego muzycznego. Wiadomo, są różne grupy muzyczne i z tego co dobrze kojarzę, Rafał napisał na jednej z takich grup, że właśnie poszukuje ludzi do tworzenia takiego zespołu i chyba Sebastian się zgłosił w roli klawiszowca.
0: Odezwał się klawiszowiec, ja mu napisałem, że jeżeli jest zainteresowany, to zapraszam do współpracy i odpisał właśnie Sebastian. Nie klawiszowiec, tylko Sebastian się zgłosił, tak.
2: No dobra, ale poznaliśmy kilku członków, jest was ośmioro, jeszcze wszystkich nie wymieniliście, to kto tam jeszcze z wami działa?
0: Tak, na początku było nas pięcioro, był Sebastian, Wojtek, ja, Marcin, który grał właśnie na przeszkadzajkach, oraz Michał, mój szwagier. Gitara akustyczna. Michał ma związek z muzyką taki, że 10 lat temu grał w zespole i później już przegrywał nam głównie na ogniskach. Natomiast z racji tego, że muzyka reggae jest muzyką na tyle ciężką, że nie jest muzyką popularną, i jest trudno do grania. Też trzeba to zaznaczyć, że to jest ciężka technicznie muzyka, ale Michał podjął się tego zadania i trzeba też powiedzieć, że sumiennie ćwiczy w domu i z muzyka, że tak powiem, amatorskiego powoli razem z nami staje się już scenicznym wyjadaczem. Ale zęby mu dopiero rosną.
1: Nie zapominamy jeszcze o saksofonie i o pianie. I tutaj pozdrawiamy kolegę.
0: Pozdrawiamy Łukasza Maciborskiego, który dołączył do nas jako ostatni z mężczyzn. Tak bym to nazwał.
1: Tak, tak. I robi świetną robotę.
0: Łukasz jest nieocenionym muzykiem. Każda próba bez niego, rzadko się zdarza, że nie ma go na próbie, natomiast próba bez niego jest udana, natomiast czegoś
1: brakuje
0: w powietrzu.
1: Brakuje, tak. Jest wspaniałym saksofonistą i naprawdę bardzo dobrym, jak powiedzieć, pianistą, tak?
0: Może to klawiszowcem.
1: Klawiszowcem, tak, tak. I czaka robi wyśmienicie. I teraz przyszedł

0: czas, kochani, na nasze chórki, czyli dziewczyny.
1: Nasze dziewczyny, kochane, tak. Justyna Olszewska i Natalia Janaszek-Kubrak. Obydwie właśnie nasze znajome. Justyna jeszcze wcześniej gdzieś tam miała jakiś kontakt ze śpiewaniem. Myślę, że podobnie tak jak Natalia właśnie, prędzej jakieś ogniska, karaoke, coś w tym stylu. Ale, że tak powiem, na fali rozwoju ja zawsze marzyłem o tym, żeby w zespole były te chórki, były dziewczyny, które śpiewają. No i na fali rozwoju gdzieś tam od słowa do słowa właśnie postanowiliśmy dać im szansę. Nagrały z nami demo. No i tak pracujemy.
2: No właśnie, jak już wspomniałeś o demo waszym, jak długo trwała praca nad tym utworem? Jak długo zajęło wam zgranie aż 8 osób? To nie jest mało. I stworzenie teledysku. Może on jest dość prosty, no ale jednak stworzenie teledysku też zajmuje trochę czasu.
1: Myślę, że tak jak powiedziałaś, prosty teledysk, ale nieproste skonstruowanie 8-osobowego zespołu, który ma czas na każde moje zawołanie. To jest coś, za co jestem niezwykle wdzięczny, ponieważ wiadomo, są czasy takie, że ciężko się w ogóle utrzymać z pasji, a jeszcze poświęcać czas, będąc profesjonalistą, na coś, co w domyśle teraz nie przyniesie jakiegoś zastrzyku, gotówki czy coś takiego. Nikt o tym w ogóle nie myśli. To jest coś, co zdecydowanie buduje tą naszą relację w tą stronę, że co by się nie działo, to po prostu chcemy przychodzić na próby, spotykać się, grać i cieszyć się z każdej nutki, która wydobywa się z naszych instrumentów.
0: To prawda, to szczera prawda, natomiast tak szybciutka historia tej piosenki, bo myślę, że chodzi ci o piosenkę Amen. Praktycznie 2 tygodnie całość trwała, bo Rafał napisał nową piosenkę, rozmawialiśmy na ten temat, że chcemy nagrać jakąś nową piosenkę dla nas i Rafał ją napisał. To jest piosenka inspirowana naszym kochanym miastem, czyli Siedlcami, dobrze mówię. Spotkaliśmy się na jednej próbie, zaaranżowaliśmy cały kawałek i chyba 2 dni później nagrałem perkusję i Rafał przyszedł i zaczęliśmy dogrywać.
1: I selektywnie osoba po osobie, dzień po dniu.
0: Zapraszaliśmy ludzi i po prostu dogrywaliśmy. No, taka normalna praca, tak jak w studiu, prawda?
1: O tyle mamy korzystne warunki i komfortowe pracy, że Wojtek posiada własne studio.
0: Takie
1: i
0: przydomowe.
1: To również trzeba zaznaczyć, że Wojtek wykazał się wielkim sercem i zaangażowaniem, że jest w tym projekcie, mimo właśnie tego, że mógłby sobie teraz na muzycznej emeryturze obcinać kupony, to postanowił wziąć się dalej do pracy i działać, że tak powiem, na rzecz rozwoju muzyki reggae, czy muzyki w ogóle alternatywnej w Polsce, której możemy zauważyć znaczący spadek i słuchaczy, i wykonawców. Dlatego my stajemy naprzeciw temu i próbujemy to wszystko wskrzesić po swojemu, nie patrząc na to, czy to się komuś spodoba, czy się nie spodoba. Znajdą się ludzie, którym to się spodoba, znajdą się ludzie, którym to się nie spodoba, natomiast my byśmy chcieli z tej muzyki wycisnąć jak najwięcej dla słuchaczy, żeby oni przyszli i posłuchali, co to nie tylko ja

0: No właśnie, wspomniałeś o tym, że jest spadek tego zainteresowania muzyką reggae i w ogóle muzyką alternatywną w Polsce. No taki chyba największy rzut, taki co ja jeszcze pamiętam, to było powiedzmy chyba już kilkanaście lat temu, kiedy Kamil Bednarek dostał się do show telewizyjnego i wtedy ta muzyka reggae gdzieś wypłynęła w Polsce. Czy macie nadzieję, że gdzieś tam to znowu powróci, że będzie ta fala zainteresowania wśród ludzi, czy po prostu chcecie to robić, bo to lubicie?
1: Ja to zawsze mówię, jeżeli ktoś mnie pyta o Bednarka, to ja zawsze mówię tak, że ja nie chcę być drugim Bednarkiem, chcę być pierwszym Jerzynem.
2: To pierwsze.
1: To po pierwsze. Po drugie, sam mam mega sentyment do nie tyle osoby Kamila Bednarka, co właśnie tego czasu i zespołu jako Kamil Bednarek i jeszcze Stargard Muffin. To był przełom, to prawda, to był przełom, bo jeszcze wtedy w tym samym okresie z naszego miasta startował zespół Podoba Mi Się w Must Be The Music. Kamil Bednarek startował w Mam Talent, nasz zespół startował w Must Be The Music, to wszystko jakby się połączyło. Ja jeszcze trafiłem pod skrzydła mojego pierwszego nauczyciela Marka Stańczuka, który też mi pokazał, co to jest muzyka reggae, to od niego właściwie u mnie w życiu się zaczęło. No i tak zaczęliśmy z Markiem tworzyć pierwsze jakieś teksty, piosenki, ale to prawda, to w

0: wszystkich, czy początkujących, czy doświadczonych, czy no po prostu dla wszystkich. Przychodzicie na próbę i włączacie nagrywanie. Po prostu. Drugi raz do tego nie wrócicie.
1: A czy właśnie w taki sposób gdzieś tam nagrywaliście siebie i dzięki temu zauważyliście, że jakiś fajny, super pomysł jest do powtórzenia i zawarliście coś z próby właśnie w piosence?
0: Co właśnie tak wynikło? Po ostatniej próbie, tak jak Wojtek powiedział, że próbowaliśmy przez 30 minut coś tam, jeden motyw muzyczny sobie pograć, z tego motywu wynikło tyle różnych jakichś tych sytuacji muzycznych, jakichś zagrywek, tego, to było takie przyjemne, że ja później wracam do domu właśnie i mam, to jest zwykłe nagranie z telefonu, prawda? Ono jest słabe jakościowo i tak dalej, ale to jest dla mnie tak jak notatnik, tak jak na notatniku sobie zapiszesz jakieś tam słowa do książki, powieści, czegokolwiek, tak samo telefon to jest takie narzędzie pracy teraz, bardzo przydatne, w ogóle dyktafon, cokolwiek. Włączyć to i w domu możesz to przełożyć na ludzką, że tak powiem, formę, tak? Książki też nie wydajesz na papierku pogniecionym byle jakim, ale jak masz pomysł, wyciągnij byle jaki papierek pognieciony, zapisz, schowaj do kieszeni, wróć do domu i przepisz go do księgi rymów.
2: Ale też trzeba zwrócić uwagę, że muzyka jest taką sztuką piękną, która dzieje się tu i teraz. Jest tworzona tak pod wpływem bardzo dużych emocji i bardzo trudno te sytuacje powtórzyć. Wręcz jest to niemożliwe, żeby przeżyć tą sytuację dwukrotnie tak samo. Więc różne wrażliwości muzyczne przekładają się na granie różnych dźwięków, które są inspiracją dla osób trzecich, które słyszą to w tym samym czasie co my i malują do tego zupełnie inne kolory, także to naprawdę się nie powtarza.
1: Czy w związku z tą taką niepowtarzalnością, czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na przykład na koncercie macie tam dany szkic piosenki, kiedy nagraliście teledysk, nagraliście demo, ale czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na koncercie, powiedzmy, każdy miał gdzieś tam swoją przestrzeń, mógł się pokazać, mógł coś zaimprowizować, czy jednak na razie chcecie, żeby to było takie w miarę od początku do końca?
2: Mamy taki moment podczas naszego koncertu, jak wspomniałaś, gdzie każdy z muzyków ma też miejsce na tak zwane dłuższe solo, jakąś dłuższą fraskę do zagrania.
0: Bo tak mi się właśnie wydaje, czy ty powiedziałaś, zadałaś pytanie, czy każdy ma z was przestrzeń, tak? Właśnie to się dzieje podczas piosenki Przestrzeń. Ta piosenka się nazywa Przestrzeń.
2: Tak.
0: Podczas której każdy właśnie, jest taki króciutki motyw, który odgrywa cały zespół i po tym motywie przedstawiamy właśnie na saksofonie Łukasz, na gitarze Rafał, na perkusji Wojtek i każdy wtedy ma swoje parę sekund i się przedstawia. Natomiast już piosenki, już odgórnie są pisane w ten sposób, żeby trochę w tej piosence było więcej gitary, w tej piosence trochę więcej saksofonu, tutaj trochę więcej klawisza, tutaj na przykład trochę mniej czy perkusjonaliów, czy perkusji, żeby później było trochę więcej w następnej. Także muzyka reggae też polega na selektywnym dobieraniu brzmienia i instrumentów, ponieważ jest to bardzo trudna technicznie muzyka, przede wszystkim ze względu na to, że gra się ją bardzo powoli. Bardzo trudno jest grać powoli. Szybko jesteś w stanie zagrać
2: dużo.
0: Ale powoli, żeby każdy trafiał dokładnie w punkt, bo to jest też muzyka punktowa, jest to bardzo trudne i od każdego indywidualnie wymaga takiego solidnego podejścia, tak jak do pracy po prostu. Natomiast właśnie wynikiem tej pracy jest to, że przychodzimy na próbę i tak jak Wojtek powiedział, ktoś obok może nawet nie czuć tej mistyczności wynikającej z łączenia się 8 instrumentów czy głosów w całość.
1: No właśnie, też jeszcze wspominałeś, że nie zawsze wszyscy są na tej próbie, a tutaj jak ten timing jest ważny przy muzyce reggae, czy trudno jest wam się zgrać, czy to trochę trwa, czy już jesteście na tym etapie, że po prostu widzicie się, czujecie, ktoś coś zagra i wszyscy się po prostu naturalnie w tym odnajdują?
0: Myślę, że przede wszystkim też muzyka reggae wychodzi z założenia takiego, że to jest taki luźny styl życia i nie można się generalnie gniewać na ludzi, jak ktoś nie przyjdzie, na pewno miał ważny powód. Ja tak po prostu w to wierzę, że jeżeli ktoś nie przyszedł, po prostu na pewno coś miał ważnego, nie przyszedł, nie mnie to oceniać. Wiem, że chcę.
2: Natomiast jeżeli pytasz o to wspólne zgrywanie

0: się i tak dalej. Powiem szczerze, że ten etap mamy dawno za sobą, a jeszcze szczerze, że nigdy go nie było.
1: Mieliśmy, to prawda.
0: Mieliśmy taki komfort, że mogliśmy z Rafałem, możemy grać z ludźmi, którzy wiedzą, że powinno się wszystko zgadzać i że powinno być tajmowo i że to właśnie o to chodzi. I nawet jeżeli...
2: Tak, bo to prywatnie nawet są bardzo przedsiębiorczy i tacy ogarnięci ludzie, no nie? Więc
0: to też.
2: Tak jak mówię, że to jedno jest trzymać instrument i umieć na nim grać, a drugie być dobrym człowiekiem.
0: My po prostu robimy próbę, żeby sobie pograć, a to jest zupełnie inny wymiar.
3: To na koniec powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was posłuchać, gdzie można was znaleźć.
2: No w chwili obecnej to myślę, że najprostszą formą jest zalogowanie się w internecie na popularną platformę z
1: muzyką.
2: Filmami, muzyką, czerwone tło z białą kropeczką, trójkącikiem. Nie chcę tutaj kryptoreklamy udzielać żadnej, ale tak, tam jesteśmy. Można włączyć sobie naszą muzykę. Mam nadzieję, że przypadnie wszystkim do gustu. Jednocześnie zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych organizatorów imprez i tak dalej do współpracy. Bardzo byśmy chcieli szerzyć tę muzykę dalej.

0: Radio SK. Radio SK. SK.
1: J-Lo.

0: Pastelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siema,